I've been fighting.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Fani czekali 2 lata, no i w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. Z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie, no i było tam naprawdę mnóstwo osób. Dawid podpisywał płyty, robił sobie zdjęcia z fanami, no i Eska też tam była. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest naprawdę mocno podekscytowany.
1: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
0: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. Ten numer podbija playlistę Radia SK w ostatnich tygodniach i ostatnio wrócił na miejsce pierwsze gorącej 20 Radia SK, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
1: O, takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
0: Na ten numer możecie głosować w gorącej 20 Radia SK na sk.pl, a w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, znajdziecie sporo relacji z premiery płyty Dawida Kwiatkowskiego. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety są już niestety wyprzedane. Pora znaleźć następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada, a o tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Na pewno z Radia SK znacie hit Beat Dobry Bas Autostrada Lewy Pas, czyli Drive od Gipsa i Opała. Współautor tego numeru, czyli Opał, wpadł ostatnio do studia Radia SK na Rap 20. Rozmawiał z nim Mati Fuczyło.
2: Minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle, więc dzień dobry, jesteś.
3: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
2: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
3: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
2: Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
3: Dzięki, przede wszystkim to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmuje u mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak czy myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
2: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
3: Tak, myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest to jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
2: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej, wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
3: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze, natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga. I mam, wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
2: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
3: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby,
2: no
3: nie? Więc trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
2: Wspomniałeś o tych 16 albumach. Jak to jest, że człowiek, no mimo wszystko bardzo młody, ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa? To jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
3: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać.
2: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
3: Jest na tym albumie utwór Jestem wolna i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bez anteny o tym, czy coś jest radiowe, czy nie, tak. Nie? I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
2: tak.
3: Że takich utworów tam jest mało, no, ale też cieszy mnie to. I mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy tutaj pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
2: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który, jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie,
3: co? Tak, tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
2: I tu pojawiasz się ty.
3: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remiksami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
2: Tak jest.
3: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
2: Wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka, tylko nie mam na myśli płyty Cuevo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszym
3: bardzo mocy. Różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów. Nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę. A tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
2: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów, po prostu no zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca, też mam na myśli to, że właśnie intro tak
3: nie
2: dalej,
3: jest to na
2: pojawia.
3: Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którą stronę ten album będzie szedł, tak. No, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to nasze skończenie na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
2: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat: nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
3: Tak, bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Okay. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. No jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
2: Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale myślę,
3: albo używają
2: że...
3: wszystkie zdjęcia Instagrama.
2: Ale to akurat zakłada nową płytę.
3: Tak.
2: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
3: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat,
2: prosto,
3: albo przemyśleć.
2: Tak. Wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
3: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec, jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest niewyobrażalne zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, że kilka tysięcy ludzi i śpiewa tekst, który wymyśliłeś.
2: To robi chyba wrażenie. Co? To znaczy, zakładam, że trudno potem się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
3: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i potem się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
2: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
3: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dobhouse w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam, tam też szykujemy coś specjalnego, i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to, wiesz, muza to też nie jest wszystko, czym się zajmuję, oprócz tego, że mamy wytwórnię, turnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu. Zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek. Niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
0: A po więcej dobrego rapu odpalajcie Radio SK w każdy poniedziałek po 23:00. Wtedy Matif Uczyło odlicza 20 waszych ulubionych rapowych numerów, a na te kawałki możecie głosować oczywiście na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a Opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
4: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
0: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Matif Uczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
2: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
5: Tak.
2: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
5: Zobaczymy.
2: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
5: Tak. Głównie prywatnie.
2: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
5: Tak, to się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
2: Okej.
5: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
2: Twój numer to oczywiście Cloud9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud9 ostatnio?
5: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
2: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości i jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
5: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
2: czyli
5: przez
2: to jest,
5: dziecko.
2: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, a wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
5: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
2: Okej.
5: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
2: Okej, no to jest piękna historia.
5: To jest mój Cloud9.
2: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
5: Mroczne.
2: Mroczne?
5: Tak, tak, tak, tak. Były otchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli.
2: Tak, okej.
5: Okay. Naprawdę, no, bardzo głęboko.
2: Okej. Okay. Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud9.
5: Zdecydowanie,
2: Cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie, no mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
5: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
2: Okej, czyli to w ten sposób to działa.
5: Tak.
2: Okej.
5: Tak. Nie no, kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
2: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
5: Tak, tak, tak.
2: Okay.
5: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę...
2: Zamierzasz...
5: Trochę rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
2: Okej, okay, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
5: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
2: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. Co przed nami.
5: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mówisz, mamy ze dwa projekty już.
2: Okej.
5: Okay. Może nawet więcej.
2: Okej, okay, no to jest
5: wiesz,
2: bardzo...
5: jakby jak tyle mnie nie było, to jednak...
2: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają
5: tak.
2: więcej niż jeden utwór muzyczny.
5: Tak, tak.
2: Okej, okay, no tu jestem bardzo zaskoczony.
5: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
2: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
5: się
2: za
5: tajemnicy.
2: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
5: Totalnie nie.
2: Okej.
5: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat,
2: tak.
5: prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
2: Rozumiem, absolutnie. Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracocholik w tobie jest, co?
5: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
2: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
5: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji.
2: Oczywiście.
5: Albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
2: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu, Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, łącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
5: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
2: Zacząłem
5: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
2: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
5: Miałem nauczyciela, tak.
2: Okej.
5: Okay. Tak, tak. Okay.

0: bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, mhm. więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
1: tak. Gets pokazuje ręce.
0: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
1: tak jest.
0: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
1: Okej. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Getzowi cały dzień?
0: O, coś tam znowu szczeka Burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
1: Że mu nie pasuje outfit.
0: I zaczyna jęczeć. No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, a on jeszcze, zawieziesz go.
1: No proste.
0: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
1: Czyli to nie tylko, nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w strony po prostu...
0: No, ma swój gust,
1: ma swój gust, to mi się
0: podoba. Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym, dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
1: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gadziula Ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemona Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
0: Nie mam pojęcia.
1: Czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz? God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemona Fide no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim wicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemona Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemona Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie?
0: I tak nie, wyszło? Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
1: No dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
0: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
1: No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
0: wiesz
1: w końcu
0: co,
1: pewien.
0: FL Studio był tym takim pierwszym
1: pierwszą trudnością.
0: Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam. Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
1: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.
3: Eska Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Już prawie 700 mieszkańców województwa lubelskiego zostało faktycznymi dawcami szpiku. DKMS zachęca do pomocy. W bazie fundacji zarejestrowanych jest obecnie w sumie ponad 98 tysięcy osób.
5: Zaangażowanie mieszkańców Lubelszczyzny w dawstwo szpiku, w całą tę ideę jest naprawdę ogromne i to absolutnie nie są puste słowa. Myślę, że świadczy o tym to, że prawie 99 tysięcy mieszkańców jest zapisanych do bazy fundacji.

0: Fundacji DKMS, czyli już podjęło tę decyzję i dało deklarację pomocy, gdyby zgodny pacjent właśnie takiej pomocy potrzebował. Z tego już prawie 700 mieszkańców podzieliło się cząstką siebie, czyli dało tę nadzieję pacjentowi na wygranie z chorobą i na dalsze życie. Poza tym mieszkańcy województwa bardzo często angażują się w Dni Dawcy Szpiku, organizują takie wydarzenia w regionie, są zaangażowani w Klub Dawcy, szerzą tę ideę, edukują. To są również szkoły wyższe oraz licea z Lubelszczyzny, które aktywnie biorą udział w projekcie Komórkomania i Helpers Generation, gdzie rejestrowane są młode osoby, ale gdzie również ta edukacja jest szerzona od najmłodszych lat.
1: Mówi Justyna Rogowiec z Fundacji DKMS. Mimo dużej liczby zgłoszeń w przestrzeni publicznej, wciąż jednak krążą mity, które mogą zniechęcać potencjalnych dawców. Przedstawiciele DKMS uspokajają, że wszystkie procedury związane z zabiegiem są całkowicie bezpieczne.
0: Takim najczęściej pojawiającym się, czy to w internecie, czy właśnie słyszymy to w namiotach rejestracyjnych, mitem jest to, że szpik pobiera się z kręgosłupa. Temu mówimy absolutnie nie. W 90% przypadków te komórki macierzyste szpiku, one są pobierane z krwi obwodowej. I jest to bardzo podobny proces do pobierania na przykład płytek krwi w stacjach krwiodawstwa. Pozostałe 10% przypadków to jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Także czy w tym przypadku kręgosłup nie gra absolutnie żadnej roli, no i mówimy temu mitowi stanowcze nie. Drugą taką często pojawiającą się wątpliwością, stwierdzeniem jest to, że jak oddam te komórki macierzyste, to mi ich zabraknie, że one się nie zregenerują, albo że jeżeli ktoś z mojej rodziny będzie potrzebował pomocy, no to wtedy ja nie będę mu pomóc. I to też jest absolutnie nieprawda, ponieważ ten szpik pobrany w przypadku metody z talerza kości biodrowej, on się regeneruje w około 2-3 tygodnie i ta ilość wraca do wartości wyjściowej. Natomiast w przypadku tej najczęściej stosowanej metody z krwi obwodowej, tam dawcy przez 4 dni przed pobraniem przyjmują czynnik wzrostu komórek macierzystych i to jest substancja, która powoduje, że w organizmie one są masowo namnażane, więc tak naprawdę podczas tego pobrania zbierany jest ten nadmiar, który został właśnie wyprodukowany dzięki czynnikowi wzrostu, więc tutaj również ubytku dla dawcy żadnego nie ma. Często też pojawiają się takie stwierdzenia, że procedura jest skomplikowana, że jest bolesna, ale to myślę wynika z takiej niewiedzy na temat całego procesu. No i tutaj ważna jest ta edukacja, żeby każdy, kto myśli o tym, żeby zapisać się do walczy, wszedł na naszą stronę i przeczytał, jak faktycznie cały ten proces wygląda.
1: Uspokaja Justyna Rogowiec. Do bazy dawców szpiku można dołączyć na 2 sposoby.
0: Są to akcje stacjonarne, czyli dni dawcy szpiku, które nasi wolontariusze, pracownicy, dawcy faktyczni często gdzieś w regionie organizują. One są organizowane w szkołach, na uczelniach wyższych, w galeriach, podczas różnych pikników, wydarzeń kulturowych, sportowych. Także jeżeli zobaczycie gdzieś czerwony namiot Fundacji DKMS, wiadomo, że można tam podejść, porozmawiać o całym procesie i od razu też dokonać takiego zapisu do bazy i tam właśnie nasi wolontariusze przeprowadzają przez cały ten proces. Druga droga to jest zamówienie pakietu przez internet. Tutaj należy wejść na stronę www.dkms.pl, kliknąć zarejestruj się i przechodzi się przez kilka takich podstawowych pytań, które weryfikują to, czy możemy dołączyć do bazy, czyli czy spełniamy kryteria wiekowe, czy nasz stan zdrowia na to pozwala, czy rejestrujemy się po raz pierwszy, bo ważne jest to, że takiej rejestracji zapisu w życiu dokonuje się tylko raz. I jeżeli przez wszystkie te pytania przejdziemy, jest wszystko ok, no to wówczas zamawiamy już sobie do domu cały pakiet rejestracyjny, który składa się z formularza do wypełnienia i z 3 pałeczek do pobrania wymazu. I tymi pałeczkami, zgodnie z instrukcją, sami sobie pobieramy ten wymaz z wewnętrznej strony policzka. I co jest niesamowicie ważne, to żeby po zakończeniu całego tego procesu spakować pałeczki do koperty, złożyć z formularzem i odesłać do fundacji. Bo niestety zdarzają nam się takie sytuacje, że osoby zamówią pakiet, no i później gdzieś zapominają, on tam leży w szufladzie, także tutaj zachęcam. Można to zrobić bezpłatnie za pomocą Poczty Polskiej. Pakiet przychodzi właśnie w takiej kopercie zwrotnej, a od niedawna też można skorzystać z paczkomatów InPostu. Wszystko znajduje się w instrukcji, także jest to proces zarówno stacjonarnie, jak i online, myślę, bardzo prosty.
1: Potencjalnym dawcą szpiku może zostać ogólnie zdrowa osoba w przedziale wiekowym 18-55 lat, o wskaźniku masy ciała powyżej 16,5 i nie wyższym niż 40.
2: SK Lublin.
1: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa kończy 10 lat. Cyfrowe narzędzie policji przejdzie duże zmiany. Przez lata w aplikacji pojawiło się prawie 5 milionów zgłoszeń dotyczących różnych przestępstw. Niemal połowa ze wskazanych problemów została potwierdzona i wyeliminowana przez funkcjonariuszy, co znacząco wpłynęło na poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli. Teraz system zostanie gruntownie usprawniony.
3: Za pośrednictwem właśnie tej mapy obywatele mogą anonimowo informować policję o różnego rodzaju zagrożeniach, które występują w ich najbliższym otoczeniu. Możemy informować o wielu sytuacjach, które z punktu widzenia obywateli są bardzo ważne, jak na przykład przekraczanie prędkości, nieprawidłowe parkowanie czy na przykład akty wandalizmu. Po uruchomieniu takiej aplikacji wybieramy miejsce i rodzaj zagrożenia, które chcemy zgłosić. Można także uszczegółowić takie zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia i co jest istotne, każde otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia policjanci podejmują kroki w celu wyeliminowania tego zagrożenia. Dziś platforma to nie tylko prosta mapa zagrożeń, ale potężne źródło wiedzy o subiektywnym i obiektywnym stanie bezpieczeństwa w naszym kraju, a także w lubelskim garnizonie. Aby jednak ten ogrom informacji mógł być jeszcze lepiej wykorzystany, system przechodzi głęboką ewolucję od strony technicznego zaplecza operacyjnego, a taką najważniejszą zmianą dedykowaną dla policjantów jest całkowite wdrożenie dokumentacji elektronicznej właśnie w procesie obsługi KMZB. Dotychczas ta weryfikacja i obsługa zgłoszeń wiązały się często z taką koniecznością prowadzenia tradycyjnych formularzy.
1: Unowocześnienie platformy pomoże w odciążeniu policjantów z biurokracji, umożliwiając im jeszcze szybszą lub bardziej precyzyjną reakcję na zgłoszenia mieszkańców w terenie.
2: SK Lublin.
1: Sportsmeni i pasjonaci, czas na wyzwanie. Nadciąga trzeci triatlon jesienny Przekraczaj granice. To idealna okazja, by sprawdzić swoją formę i zmierzyć się z wymagającą trasą w urokliwej scenerii. Na zawodników czekają trzy etapy na dystansie 1/8 Ironmana.
4: Pływanie 475 metrów na basenie w Lubartowie, rower 22,5 km Kopanina i Lasy Kozłowieckie, bieg 5 km 250 metrów Kopanina i Lasy Kozłowieckie. Na trasie rowerowej dopuszczone są wyłącznie rowery MTB lub gravel. Trasa prowadzi po nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Możesz wystartować także w sztafecie. W rywalizacji sztafetowej mogą wystąpić drużyny dwu- lub trzyosobowe. Mieszane, kobiece albo męskie. Podział poszczególnych konkurencji pomiędzy członków zespołu jest dowolny. Klasyfikacja Open oraz służb mundurowych i jednostek samorządu terytorialnego. Przygotowano również zawody dla najmłodszych sportowców. 8-11 lat, rower 2,5 km, bieg 500 metrów. 12-15 lat, rower 5 km, bieg kilometr. Liczba miejsc jest ograniczona do 50 zawodników indywidualnych, 13 sztafet oraz 50 uczestników duatlonu dziecięcego. Wpisowe wynosi 100 zł za start indywidualny, 150 zł za całą sztafetę oraz 50 zł w przypadku dzieci. Serdecznie zapraszamy. Granice są po to, by je pokonać.
1: Mówi Artur Pośmierzak z Mosir w Lubartowie. Zawody odbędą się 24 października. Start pierwszej konkurencji o 7.30 na basenie Mosir w Lubartowie.
2: SK Lublin.
1: Trwa nabór wniosków stypendialnych na realizację w 2027 roku projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. O wsparcie mogą starać się zarówno osoby pełnoletnie, jak i młodzież, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
5: Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury może zostać przyznane pełnoletniej osobie fizycznej, która mieszka na terenie Lublina. Wysokość wsparcia może wynosić od 5 do 20 tysięcy złotych brutto. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i powinien być realizowany między 1 stycznia a 31 grudnia 2027 roku. Jedna osoba może realizować jeden projekt raz na 2 lata. Z kolei stypendium na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury może zostać przyznane osobie fizycznej w wieku od 13 18 do 30 lat, która mieszka na terenie Lublina. Wysokość stypendium wynosi od 1000 do 5000 zł brutto. W ramach projektu młodzieżowego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub zakresu upowszechniania kultury. Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i powinien być realizowany między 1 stycznia a 31 grudnia przyszłego roku. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek składa jej opiekun prawny. Wnioski sporządzone na odpowiednich formularzach, których wzory znajdują się na stronie stypendia.kultura.lublin.eu, można składać do 2 listopada bieżącego roku w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, w biurach obsługi mieszkańców, koperta z dopiskiem Wydział Kultury, wniosek o stypendium na realizację projektu, elektronicznie na adres do doręczeń elektronicznych Urzędu Miasta Lublin lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ulica Złota 2, 20112 Lublin. Szczegóły dotyczące procedury składania wniosków oraz warunków przyznawania stypendiów dostępne są na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.
1: Przypomnijmy, wnioski sporządzone na odpowiednich formularzach, których wzory znajdują się na stronie stypendia.kultura.lublin.eu, można składać do 2 listopada.
2: SK Lublin
1: zwiększa dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Muzeum Zamojskich w Kozłówce wprowadza nowe rozwiązania dla zwiedzających. To w ramach przedsięwzięcia Muzeum Otwarte na Zmysły. O inicjatywie mówią zaangażowane w projekt Agata Ulanowska i Beata Filipowicz z placówki.
6: W Muzeum Zamojskich w Kozłówce pojawiły się nowe rozwiązania zwiększające dostępność dla zwiedzających. Udostępniliśmy komfortkę dla dorosłych, wyposażoną w regulowaną leżankę i podnośnik. Jest to miejsce dla osób, które podczas wizyty potrzebują większego wsparcia przy czynnościach higienicznych. Natomiast w kasie i na wystawach zamontowaliśmy pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących. Pomagają one lepiej odbierać mowę i komunikaty osobom korzystającym z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. To kolejne zmiany, dzięki którym chcemy, aby muzeum było bardziej dostępne i przyjazne dla osób o różnych potrzebach.
7: Zależało mi, żeby dostępność naszego muzeum przekładała się na codzienne doświadczenia osób, które nas odwiedzają. Chciałam, żeby mogły spokojnie zaplanować wizytę, wiedząc, że uwzględniamy także ich potrzeby. Dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się wprowadzić te rozwiązania. Dla mnie jako koordynatora dostępności to bardzo ważne, że nasza praca może komuś ułatwić wyjście z domu i spędzenie czasu w muzeum. I mam też nadzieję, że dzięki temu komuś po prostu będzie łatwiej podjąć decyzję i powiedzieć sobie, tak, mogę pojechać do Kozłówki.
6: Działania realizujemy w ramach projektu Muzeum Otwarte na Zmysły, którego celem jest wdrażanie zasad projektowania uniwersalnego Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Przedsięwzięcie Muzeum Otwarte na Zmysły jest finansowane w 100% ze środków funduszy europejskich. Całkowita wartość projektu to 299 tysięcy złotych.
1: W ramach przedsięwzięcia placówka realizuje też działania dotyczące dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Wszystkie inicjatywy mają finansowanie z funduszy europejskich. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Muzeum w Kozłówce.
2: SK Lublin.
1: Najzdolniejsi studenci i doktoranci w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium naukowe prezydenta miasta. W ramach miejskiego programu stypendialnego przez 9 miesięcy studenci otrzymają łącznie 15 tysięcy złotych, a doktoranci 19 tysięcy, mówi Anna Stryczewska z Biura Prasowego Lubelskiego Ratusza.
8: O stypendium mogą się ubiegać osoby, które mają udokumentowane osiągnięcia naukowe i średnią ocen powyżej 4,5. Program obejmuje studentów, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a także studentów studiów drugiego stopnia. O stypendium mogą ubiegać się również doktoranci, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok kształcenia na studiach doktorskich. Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także doktorantów, którzy mają znaczące osiągnięcia naukowe. Poza średnią z ocen brana pod uwagę jest również aktywność pozanaukowa i jej rezultaty, szczególnie jeśli mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w Lublinie, lokalnych przedsiębiorstwach lub środowisku akademickim. Wnioski można składać do końca października w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Spokojnej 2 w pokoju 278.
1: Szczegółowe informacje dotyczące programu, kryteriów oraz wymaganych dokumentów są udostępne na stronie miasta student Lublineu.

0: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterski Lublin. W tym wydaniu wracamy do archeologii Lubelszczyzny. Tym razem powiemy o tym, gdzie znaleźć najważniejsze zabytki archeologiczne wykopane na terenie Lubelszczyzny. O tym w rozmowie Bartka Ważnego z doktor habilitowaną Haliną Taras z Instytutu Archeologii UMCS.
1: Rozmawialiśmy tutaj wszystkich o tych zabytkach, o stanowiskach, a jeszcze bardzo ważna kwestia dla osób, które zainteresowały się tematem. Gdzie to wszystko teraz znaleźć, pani profesor?
2: Dobrze. No proszę państwa, mówiąc o zabytkach archeologicznych, to wyróżniamy te zabytki ruchome i nieruchome. No, zabytki ruchome, czyli to, co wykopujemy podczas badań archeologicznych, w myśl obecnych przepisów prawnych powinny trafić do najbliższych muzeów. Czyli jeżeli kopiemy pod Hrubieszowem, to trafia do Hrubieszowa, pod Lublinem do Lublina. To się zmieniało w tym prawodawstwie polskim, bo wcześniej jeszcze, w latach 50., na 60., to często o tym, gdzie trafią zabytki, decydowały takie sprawy, na przykład skąd pochodziła ekipa. Z badań przedwojennych, czy tych takich powojennych, wczesnych, jeśli nie było tak aż tylu takich prężnych ośrodków archeologicznych, to dominowe wątpienia, dominowała Warszawa. Chciano nie wyłącznie, to często te zabytki, nawet jeśli były z Lubelszczyzny, trafiały do Państwowego Muzeum Archeologicznego. Ale obecnie jest to uregulowane, to konserwator wojewódzki, czy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków tutaj decyzję podejmuje, gdzie to zostanie dostarczone, kto któremu muzeum to przejmie. To też się oczywiście wiąże z pewnymi możliwościami magazynowymi. No niemniej jednak większość takich zabytków już po opracowaniu naukowym, bo na tym etapie to już to jest niedostępne, trafia do lokalnych muzeów, więc jeśli Państwo będziecie w Muzeum Lubelskim, czy w tych regionalnych muzeach, szczególnie takie dobre kolekcje i duże, mają Muzeum w Hrubieszowie i Muzeum w Tureszowie Lubelskim, ale też inne muzea Lubelszczyzny, Krasysta, Biłgoraj, no, Chełm na przykład też, więc proszę przyglądać się temu, co tam jest na wystawach i skąd pochodzą te zabytki. Natomiast sporo ludzi spędza wakacje podróżując po kraju. Jeśli chodzicie po Lubelszczyźnie podróżować, a tu takie modne są nie tylko dla Lublinia, czy też ludzi pochodzących z tego regionu, ale i z Polski, modne regiony takich wakacyjnych wojaży, to są przed Roztocze, czy też Polesie Lubelskie, też staje się ostatnio częściej odwiedzanym obszarem, to możecie też przy tej okazji obejrzeć niektóre grodziska, czy też takie cmentarzyska kurhanowe. Na Roztoczu są one nawet wplecione, te zabytki z Guciowa, w takie ścieżki przyrodnicze, historyczne, które tam organizuje Park Roztoczański. No bez wątpienia warte uwagi jest grodzisko z świetnie zachowanymi pałami, takie refugialne grodzisko, ale też te kurhany, jakie mamy po obydwu stronach Wieprza. Wspomniałam Państwu Zalew Zembożycki, no właśnie zachęcam właśnie, żeby zwracać uwagę na pewne takie nasypy różne, które występują w skupiskach właśnie nad tym zalewem, czyli te pozostałości starożytnych cmentarzysk. Takie grodziska są też dobrze oznaczone najczęściej. No wszyscy słyszeli o Czermie, jedno z piękniejszych grodzik lubelskich, czy o Chodliku, więc będąc na wakacjach, proszę poszukać w sieci, czy też w bibliotekach jakichś danych o tych miejscach. Tutaj przypomnę może, albo może powiem, bo jest dostępna na stronach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków taka seria Skarby z przeszłości. Wydali ponad 20 tych tomików, nie wszystkie są w wersji PDF-u, ale ostatnich kilkanaście tak, na przykład traktują o kurhanach, o dawnych klasztorach, o badaniach, czy kościołach najstarszych, czy jeszcze o innych rzeczach, więc to sobie można ściągnąć i może to być takim świetnym przewodnikiem po takich samodzielnych, archeologicznych wycieczkach na terenie Lubelszczyzny.
0: Szczegóły są na stronie wkz.lublin.pl. To właśnie tam można znaleźć m.in. publikacje z serii Skarby z przeszłości.
3: SK Lublin.
0: Zostajemy jeszcze przy tematyce archeologii. Dlaczego warto zainteresować się tą dziedziną nauki? Dlaczego warto studiować ten kierunek właśnie w Lublinie, na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej? O tym w rozmowie Bartka Ważnego z doktor habilitowaną Haliną Taras z Instytutu Archeologii UMCS.
1: Dlaczego w sumie warto studiować archeologię, no i w ogóle zająć się tą dziedziną nauki, ale zanim jeszcze usłyszę Pani odpowiedź, no to powiem, jak to z mojej perspektywy wyglądało jako absolwenta archeologii. Ja osobiście mnie najbardziej fascynowało to, jak trzymałem w ręku coś, co przeleżało w ziemi tyle tysięcy lat i ja to jako jeden z pierwszych mogłem dotknąć.
2: Zupełnie zrozumiałe. Tak też wyglądały moje początki jako studentki archeologii. A teraz o samych może studiach. Dlaczego warto archeologię studiować, jak wyglądają studia? No bez wątpienia tych studiów mediach młody człowiek poznaje, jak wyglądał świat, jak wyglądało życie ludzi w bardzo odległych epokach, ale uczy się badać tą przeszłość, uczy się poznawać metody, które mu pozwalają na to, żeby możliwie najgłębiej i najlepiej wniknąć w życie dawnych społeczności. Ale też to jest, oprócz tej konkretnej wiedzy, którą niosę te studia, jak każde studia przecież, to jest to taki zawód dla ludzi z pasją, dla ludzi z rzymką detektywistyczną, ponieważ to jest swoiste śledztwo, jakie my prowadzimy, bazując na starych tych źródłach archeologicznych. Jest to też przygoda swoista, ale też trzeba pamiętać, że to nie jest lekki zawód, jeśli chodzi o ten pierwszy etap, o pozyskiwanie źródeł, bo oczywiście samo pozyskiwanie źródeł no nie jest jedynym celem archeologii, to jest dla nas środek po to, żeby spróbować możliwie najlepiej zrekonstruować, jak wyglądało życie 1000, 2000 czy więcej tysięcy lat temu.
1: Dodajmy i wyjaśnimy przez zdobywanie zabytków pani profesor rozumie tutaj wykopaliska. To jest to najbardziej taka powiedzmy tak. Fizyczna praca.
2: Tak, to jest praca fizyczna, często w trudnych warunkach jakichś pogodowych, ale też chcę państwu powiedzieć, że my teraz już po łopatę nie sięgamy tak pochopnie. Kiedyś nie było aż tylu możliwości poznania tego, co pod ziemią. Obecnie jest taka tendencja, ale też związana z możliwościami, jakie daje dzisiejsza archeologia, czy dzisiejsze życie, że próbujemy najpierw poznać, przeniknąć pod powierzchnię Ziemi przy pomocy metod tak zwanych nieinwazyjnych, czyli georadar, te różne elektroporowe metody, tak, tego magnetyka, która pozwala nam bardzo często odtworzyć układ przestrzenny, osady, cmentarzyska, wskazać pewne koncentracje obiektu, czyli badania wykopaliskowe są tym kolejnym etapem i z reguły tylko cząstkowo to cmentarzysko, to metody, cmentarzysko czy osady, czy to stanowisko badamy tą metodą. A poza tym, proszę państwa, też dzisiejsza archeologia, jak i w ogóle inne nauki, czy inne dziedziny wiedzy, mają szereg nowych możliwości metodologicznych. My korzystamy już w tej chwili w tak szerokim zakresie z osiągnięć fizyki, chemii, nauk przyrodniczych, że my, poza tym, jeśli chodzi o metodologię, my już właściwie odchodzimy od tej takiej humanistycznej puli metod w kierunku właśnie tych nauk przyrodniczych czy ścisłych. I dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej tego człowieka poznawać. Ale wracając właśnie jeszcze tutaj do tej pasji archeologicznej, do tego, co daje nam archeologia. Taki młody człowiek zdobędzie, będzie miał ciekawe studia. No są to studia, które nie tylko się tą wiedzę zdobywa się nie tylko w celach wykładowych czy celach ćwiczeniowych, ale też konkretnie w terenie. Bazujemy staranie się po prostu praktyczną wiedzę jak najbardziej krzewić wśród tych studentów, żeby oni radzili sobie właśnie w tych warunkach pozagabinetowych. Taka praca właśnie terenowa daje szereg takich miękkich, powiedziałabym też, umiejętności, prawda? To też pewnie pan musi docenić, czyli praca w grupie, budowanie pewnych zespołów, pieniądze budowanie zespołów, czy też zarządzania tymi zespołami, a co też poszerza też naszą nasze możliwości później w życiu zawodowym, czyli w życiu, jeśli się nie będzie w archeologii pracować, to człowiek, taki młody człowiek dobrze buduje relacje, relacje społeczne i w różnych jakby strefach się umieszczać. To pewnie to nie jest tylko zasługa archeologii, może też etnologia daje takie możliwości, czy inne takie dyscypliny, które kształcą studenta i praktycznie w dużym stopniu praktycznie tylko tą wiedzę teoretyczną mu przekazują. Także studia są ciekawe, dają ten kontakt właśnie z dawnym człowiekiem, z dawnymi kulturami, dają żyłkę przygody, dają żyłkę detektywistyczną. Też mają spore umiejętności, też są spore możliwości po ukończeniu tych studiów, bo powiem tak, że na pewno ktoś, kto chce zrobić zawód, który będzie tym podstawą do uzyskania zysków ekonomicznych, to może niekoniecznie na archeologię idzie, prawda? Ale bez wątpienia ludzie, którzy wykonują ten zawód, są pasjonatami i to jest nie tylko sposób utrzymywania się, ale też budowania ciekawego życia w różnych dziedzinach. I to jest chyba takie podsumowanie, dlaczego studia archeologiczne. Fascynujące studia i fascynujący zawód.
1: Jeszcze dodam ze swojej strony, tak jak pani wspomniała, że starsi koledzy, archeolodzy starają się przekazać te praktyczne umiejętności, a tutaj powiem, wyjaśnię, w jaki sposób to się odbywa w formach praktyk. Przynajmniej u nas na UMCS-ie w Lublinie, zresztą i w innych ośrodkach nauki archeologii w kraju odbywają się praktyki terenowe. Wyjeżdża się kilka razy do roku, można nie tylko po całej Lubelszczyźnie pojeździć, ale po całej Polsce, a nawet wyjechać za granicę, więc myślę, że to jest też taki dobry argument dla młodych osób, które będą chciały studiować archeologię. Można zwiedzać kawał świata.
2: Kawał świata. Można zwiedzać kawał świata, tym bardziej, że teraz realizacja pewnych planów zawodowych wiąże się z systemem grantowym. Zdobywamy pieniądze ekstra i te granty mają charakter taki europejski, czy wychodzimy z tymi tematami poza obszary Polski. A chcę też jeszcze Państwu o czymś jednym powiedzieć, że archeologia, no, to są studia dwuetapowe, licencjackie, magisterskie, ale my mamy teraz w UMCS-ie nowy kierunek w Instytucie Archeologii, geoarcheologię. No, to są studia pięcioletnie, jednolite, czyli wracamy tutaj w ten sposób do pewnych tradycji nieco starszych. Geoarcheologia jest takim kierunkiem, który łączy bardzo w taki specyficzny sposób pewne możliwości tych studiów humanistycznych z naukami przyrodniczymi. To jest zresztą kierunek, który jest obsadzany tutaj w trakcie zarówno przez naszych pracowników, jak i pracowników nauk o ziemi, tych geograficznych różnych specjalności. I to jest taka też taka tendencja, że ta geoarcheologia, która się, czy pewien taki, taka specjalizacja, czy rozwija dość prężnie od jakiegoś czasu, może od kilkunastu lat. Te studia są w większym stopniu skupione na rekonstrukcji środowiska, naturalnego środowiska człowieka podziejowego, czyli z jednej strony badamy tego człowieka, jego gospodarkę, jego umiejętności, jego wiedzę, ale też zwracamy uwagę, jak na tą gospodarkę sposób się wpływało to środowisko i głębiej może sięgamy do badań, które się skupiają właśnie na rekonstrukcji tego środowiska przyrodniczego. No i tutaj też w programie studiów jest więcej takich przedmiotów związanych właśnie z tymi pozaarcheologicznymi, czyli na przykład w większym stopniu są to takie przedmioty geologia, geomorfologia, czy inne takie dziedziny związane właśnie z naukami geograficznymi. Tutaj też będą takie też praktyki terenowe, czy tutaj nie odchodzimy od tej lubelskiej tradycji, nie tylko lubelskiej, ale w Lublinie rzeczywiście wyjątkowo dużo jest tych praktyk terenowych, czyli zarówno na tych studiach archeologicznych tradycyjnych, jak i geomorfologicznych tego typu praktyki oczywiście będą się odbywały, może niektóre będą prowadzone przez geografów przy użyciu właśnie tych metod, jakimi oni się posługują w pracy na tego środowiska, ale też dajemy konkretną wiedzę z zakresu archeologii, czyli tą, która dotyczy tych dawnych społeczności, zmienności osadniczej, zmienności takiej, no nie wiem, światopoglądowej, którą obserwujemy, badając te źródła archeologiczne. Także ciekawa specjalizacja, która też daje podobne możliwości jak studia archeologiczne, tylko że może w większym zakresie, tutaj można pójść po studiach w te kierunki przyrodnicze, bo muszą Państwo pamiętać, że po studiach archeologicznych, czy po każdych studiach można zdobyć jeszcze dodatkowe wykształcenie i stopień naukowy na studiach doktoranckich, czy w szkołach doktorskich. I po tych studiach geoarcheologicznych można zarówno w szkole doktorskiej, tej humanistycznej, się dalej kształcić, jak i właśnie w tych naukach przyrodniczych, więc to jest też taki dodatkowy atut tego właśnie kierunku.
1: A zatem podsumowując, ja osobiście jako absolwent archeologii na UMCS-ie, ale też pani profesor, zachęcamy do studiowania archeologii.
2: Oj, zachęcamy Państwa serdecznie, zresztą muszę przyznać, że w ostatnich latach obserwujemy taki skok ilościowy, jeśli chodzi o zainteresowanie archeologią. Coraz więcej młodych ludzi składa tutaj papiery, chce studiować. No, różnie to bywa, niektórzy nie ukończą tych studiów, no bo potem w praktyce się może okazać, że nie tak sobie wyobrażali to przed podjęciem nauki, ale na szczęście duża ich ilość wytrwa, skończy studia, uzyska dyplom i mam nadzieję, że będzie pracowała z satysfakcją w różnych instytucjach, które służą ochronie zabytków, które służą też pogłębianiu wiedzy. No, przecież część tych ludzi trafi na uniwersytety czy do instytucji badawczych i będzie tą swoją pasję detektywistyczno-archeologiczną praktykowała już w pracy naukowej.
1: Poszczegóły odsyłamy na stronę Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a ja przypomnę, że moim Państwa gościem była pani profesor Halina Taras z Wydziału
2: historii i archeologii MCS.
1: Piękne dzięki za rozmowę i do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu za wysłuchanie.
0: A więcej o studiach można znaleźć na stronie UMCS-u, umcs.pl.
3: SK Lublin News.
0: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Liczba operacji lotniczych w pobliżu naszej wschodniej granicy wzrosła aż 15-krotnie. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie i prowokacje ze strony rosyjskiej rząd mocno inwestuje w bezpieczeństwo województw lubelskiego i podkarpackiego. Więcej wojska, drony oraz nowe jednostki obrony powietrznej to główne filary ogłoszonego planu. O jego szczegółach mówił podczas wizyty w Świdniku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem, też sytuacjami, które wymagają od nas odporności społecznej i współdziałania. Władz lokalnych, władz wojskowych, władz państwowych. Wszyscy razem musimy dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia, całej Polski. Do tego jesteśmy zobowiązani. Też inwestować w taki sposób, żeby móc pokazać i powiedzieć wprost. Lubelszczyzna jest bezpieczna, Podkarpacie jest bezpieczne. Wszyscy, którzy chcą tutaj inwestować, chcą tutaj zamieszkać, chcą tutaj się rozwijać, są zaproszeni do tego i serdecznie Was wszystkich zapraszam. Inwestujmy, pracujmy, budujmy razem Lubelszczyznę, razem Podkarpacie. Wiem, że te alerty są bardzo często męczące dla mieszkańców, ale lepiej wysłać ich więcej niż mniej, lepiej o wszystkim informować. Dlaczego tych alertów jest tak dużo i tego zagrożenia, to zagrożenie jest takie masywne? Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024, czyli już po wybuchu pełnoskalowej wojny. Rok 2026 i pierwsze półrocze 2026 roku to był czas, kiedy zwielokrotniły się. Teraz jest jeszcze tego więcej, jak obserwujemy po kilku miesiącach drugiego półrocza roku 2026, więc te alerty wynikają z zagrożenia i też z prowokacji, które odbywają się wokół granicy polsko-ukraińskiej. Przejścia graniczne, ostatnio z ministrem Kierwińskim byłem w Dorohusku, wzmacniamy, budujemy bastiony, które mają umocnić pozycje, ale mają być też miejscami schronienia. Rozstawiamy jednostki obrony powietrznej. Kilka tygodni temu podjąłem decyzję, żeby umieścić również baterię Patriot. Za chwilę odwiedzę żołnierzy stacjonujących tutaj wokół lotniska w Świdniku, broniących Lubelszczyzny. Pierwszy raz baterie Patriot pojawiły się na Lubelszczyźnie. Ta moja decyzja i wypracowanie wspólnie z dowódcami rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać. Rozmieszczenie kolejnych jednostek obrony powietrznej na granicy, na przejściach granicznych. Lubelszczyzna jest wysycona wojskiem, ale tych inwestycji będzie jeszcze więcej. Kilka dni temu podpisałem decyzje lokalizacyjne ważne dla województwa lubelskiego. Nie mówiłem o tym w Warszawie, bo chciałem to ogłosić tutaj w województwie lubelskim na Lubelszczyźnie. One dotyczą jednostek wchodzących w skład 18 Dywizji, dotyczą przede wszystkim 18 Brygady Zmotoryzowanej. Będzie ona się rozwijać i jest już dzisiaj formowana i formowana na bazie często istniejącej infrastruktury 19 Brygady, która ma swoją siedzibę w Lublinie, za co bardzo serdecznie dziękuję za współdziałanie. Pan generał Lewandowski, dowódca 18 Dywizji, złożył dzisiaj bardzo obszerny raport i to zainteresowanie wojskiem na Lubelszczyźnie, chęć wstąpienia powoduje, że będziemy jeszcze bardziej tutaj inwestować. Jakie to są decyzje? Po pierwsze, Poniatowa, powiat Opole Lubelskie. Były dużo wątpliwości. My odziedziczyliśmy po moich poprzednikach złą decyzję lokalizacyjną, błędną. Nie chcę nikogo posądzać o złe intencje, bo zawsze je szukamy tych dobrych, ale nie można stworzyć w miejscu kaźni, w miejscu męczeńskiej śmierci polskich żołnierzy, gdzie znaleziono ich szczątki, jednostki wojskowej, z powodów po pierwsze etycznych, a z drugiego z powodów długotrwałych prac badawczych, które będą się odbywać na tym terenie. Po prostu w miejscu, które zostało przekazane od samorządu poniatowej, nie ma możliwości stworzenia jednostki, ale chcemy ją tam dalej tworzyć. I w powiecie Opole Lubelskiej i Poniatowej są 32 hektary od lasów państwowych możliwe do przekazania, ale też starostwo Opola Lubelskiego deklaruje chęć przekazania szkoły z internatem. O tym dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję tutaj europosłowi Hetmanowi za też pełną informację w tej sprawie. Jest możliwość pozyskania gruntów. Dowództwo brygady będzie miało swoją lokalizację właśnie w powiecie Opole Lubelskim. Druga kwestia dotyczy Biłgoraja i to jest bardzo ważne dla nas. Biłgoraj jest miejscowością, w której też dochodzi do zmian strukturalnych, gospodarczych. Chcemy na to odpowiedzieć. Wojsko jest dobrym miejscem również do pracy. To jest służba, ale też miejsce aktywności zawodowej. Dlatego część jednostek 18 Brygady Zmotoryzowanej będzie zlokalizowana po mojej decyzji w Biłgoraju. Wojsko będzie w Biłgoraju, wojsko będzie się rozwijać w Biłgoraju. Będziemy tam formułować zarówno batalion zmotoryzowany, jak również po dzisiejszej rozmowie jestem pewny, że obrona przeciwlotnicza, obrona powietrzna będzie miała i określone jednostki obrony powietrznej będą miały swoje tam miejsce. Dla Biłgoraja jest to niezwykle ważne w aspekcie zmieniających się też struktury zatrudnienia. Wojsko jest stabilnym pracodawcą. Wiem, jak wiele osób z Lubelszczyzny chce zgłosić się do wojska. Serdecznie zapraszam. Biłgoraj będzie miejscem wielkich inwestycji Wojska Polskiego. Na północy województwa Łuków i tutaj też cieszę się z obecności pana burmistrza z nami. Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów operujących właśnie wojsk dronowych. Bezzałogowe systemy będą rozwijane, już są rozwijane w Wojsku Polskim i systemy takie, zarówno te statki latające, naziemne, nawodne, podwodne, to jest oczko w głowie moje, wojska dronowe, więc część wojsk dronowych będzie zlokalizowana na Lubelszczyźnie, Pułkowie. Sobieszyn to jest kolejne miejsce, o które też padają pytania. Dzisiaj tam już funkcjonuje Lotnicza Akademia Wojskowa z Dęblina. To jest drugie lotnisko Dęblin po okręciu pod względem operacji powietrznych. Potrzebują kolejnej przestrzeni. W Sobieszynie taką przestrzeń otrzymali. Kilkadziesiąt hektarów jest już w dyspozycji Lotniczej Akademii Wojskowej. Do tego dochodzą inwestycje w okolicach Kraśnika, gdzie jest miejsce zbazowania Abramsów. A tutaj wreszcie, mam nadzieję, po tych trudnych latach dyskusji do końca tego roku już mam zapewnienia z portu lotniczego, uzgodnimy wszelkie transakcje pomiędzy portem lotniczym a Wojskiem Polskim, żeby baza zbazowania śmigłowców dla potrzeb wojsk lądowych była w Świdniku zlokalizowana. Tu nie jesteśmy opóźnieni w czasie, bo Abramsy rozpoczynają swoje Apache, będą przychodzić do Polski od roku 2028, już te wersji zamówionej przeze mnie. Teraz operują wyleasingowane 8 Apache w celach szkoleniowych od 2028 do 2032, więc jesteśmy w terminie, ale wiem, że te decyzje były bardzo potrzebne. To jest skala inwestycji Wojska Polskiego dzisiaj w województwo lubelskie, największa z możliwych. Będę też wnioskował, żeby w przyszłorocznym budżecie, będę o tym rozmawiał z szefem sztabu generalnego, żebyśmy dokonali wszelkich możliwych zmian, aby inwestycje w dwóch kluczowych województwach, w województwie lubelskim, w województwie podkarpackim, uzyskały absolutny priorytet, żeby były to inwestycje numer jeden w Polsce, inwestycje wojskowe, przyspieszenie tych inwestycji. Jest to potrzebne dla tych terenów, dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Stanowi to o ich codzienności, nie o przyszłości, tylko o ich codzienności. Więc ja zrobię wszystko, żeby tak jak do tej pory, a może jeszcze z większą siłą, w najbliższych miesiącach rozwijać i jednostki, i przemysł zbrojeniowy, bo tutaj też dwie decyzje, które spowodowały, że przemysł zbrojeniowy na Lubelszczyźnie rozwija się nigdy dotąd. Po pierwsze Kraśnik i produkcja amunicji 155 mm. Pamiętam, jak to obiecywałem, wielu nie wierzyło, że to jest możliwe, a dzisiaj to już stało się faktem. Kraśnik jest wytwórcą dla MESCO, jest częścią zakładów MESCO, jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przejmujemy tam kolejne tereny, kolejne możliwości oddziaływania. No i Dęblin, wojskowe zakłady lotnicze numer 1 i centrum serwisowe dla silników Abramsów i dla silników Apache rozwija się w Dęblinie, więc dwa zakłady zbrojeniowe na Lubelszczyźnie, nie mówię też o dziesiątkach różnego rodzaju prywatnych czy setkach prywatnych firm, które w tej aspekcie kooperują i są podwykonawcami dla polskiej grupy zbrojeniowej na przykład. Więc wojsko, przemysł zbrojeniowy i bezpieczeństwo Lubelszczyzny są dla nas absolutnym priorytetem. Nie są to obietnice, ale to są już konkretne decyzje. Ta sytuacja związana z zagrożeniem powoduje, że jest też nasza wyraźna odpowiedź. Obecność wojska, systemów obrony lotniczej, inwestycje wojskowe, inwestycje w przemysł zbrojeniowy. Lubelszczyzna jest dobrym miejscem i bezpiecznym miejscem. Nasze bezpieczeństwo jest gwarantowane właśnie przez Wojsko Polskie, przez najdzielniejszych żołnierzy, którzy są tutaj najmilej witani zawsze i dziękuję za każdego i każdą, która wstępuje do Wojska Polskiego z województwa lubelskiego. Wiem, że zainteresowanie z tego terenu wstąpieniem do sił zbrojnych jest bardzo duże. Potrzebujemy jeszcze więcej, bo mamy dobrowolną służbę wojskową, mamy ćwiczenia w gotowości. Zapraszam wszystkich do aktywności w tym względzie.
5: Dziękuję panie premierze. O zabranie głosu poproszę pana Krzysztofa Hetmana, posła do Parlamentu Europejskiego.
6: Dziękuję serdecznie panie premierze. Panie premierze, szanowni państwo, myślę, że te dwa słowa są niezwykle kluczowe, które powiedział przed chwilą pan premier Kosiniak-Kamysz. Województwo lubelskie to jest dobre i bezpieczne miejsce. I cieszę się, że padają te słowa z ust ministra obrony narodowej, ponieważ wszyscy tu w województwie lubelskim żyjemy w określonych okolicznościach, także w województwie podkarpackim, ciągłych alertów, zamykania przestrzeni powietrznej w województwie lubelskim, co wpływa także na funkcjonowanie naszego regionalnego portu lotniczego Lublin tutaj w Świdniku, a także wpływa, trzeba sobie to powiedzieć szczerze, na atmosferę związaną chociażby z inwestowaniem na terenie województwa lubelskiego przez inwestorów zewnętrznych, czy też prowadzenie inwestycji przez naszych rodzimych przedsiębiorców. I trzeba sobie powiedzieć szczerze, że tego typu sytuacja, która jest wynikiem tych barbarzyńskich działań Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, tak blisko dzisiaj granicy z Rzeczpospolitą Polską, tutaj na granicy Ukrainy, Polski, województwa lubelskiego, wpływa niekorzystnie na postrzeganie województwa lubelskiego jako właśnie bezpiecznego, dobrego miejsca, szczególnie pod kątem gospodarczym. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie, jeszcze raz bardzo podziękować panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi za wszystkie decyzje, które w ostatnim czasie podjął, szczególnie jeśli chodzi o lokalizację nowych jednostek wojskowych na terenie województwa lubelskiego, bo rzeczywiście to wojsko pojawia nam się tu na terenie województwa lubelskiego w nowych miejscach jak Łuków, powiat opolski, powiat kraśnicki, powiat biłgorajski, czyli mamy zabezpieczone województwo od północy do południa, wzmacnianie garnizonu Lublin, obecność wojska, którą mam już w Chełmie, w Zamościu, w Kurbieszowie czy Białej Podlaskiej. Te inwestycje, które przemysł obronny, o których mówił pan premier, podkreślę to jeszcze raz, to jest prawie blisko 2 miliardy złotych, jeśli chodzi o fabrykę amunicji w Kraśniku i dwa centra serwisowe w Dęblinie. To oznacza, że jeśli państwo polskie tak dużo inwestuje na terenie województwa lubelskiego, zarówno jeśli chodzi o przemysł obronny, a także inwestuje w to, aby jak najwięcej jednostek Wojska Polskiego, łącznie z bazą świetlania śmigłowców tutaj obok portu lotniczego pojawiło się na tym terenie, to znaczy, że jest to dobre i bezpieczne miejsce. I za te wszystkie decyzje chciałbym panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi jeszcze raz w imieniu nas wszystkich, jak tutaj stoimy i mieszkańców województwa lubelskiego, bardzo serdecznie podziękować.
0: Mówili szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i europoseł Krzysztof Hetman. Przeniesienie nowych sił na wschód to także odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności i gospodarki. Tworzone bazy i centra logistyczne mają stać się stabilnym pracodawcą w regionie, dając zatrudnienie zarówno żołnierzom zawodowym, jak i pracownikom cywilnym.
3: SK Lublin.
0: Lubelskie firmy mogą skorzystać z wiedzy terytorialsów. Z programu szkoleniowego w gotowości korzystają już nie tylko urzędy i instytucje publiczne, ale również lokalni przedsiębiorcy, mówi kapitan Marta Gaborek z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
7: Program w gotowości jest skierowany nie tylko do urzędów i instytucji publicznych, ale również do przedsiębiorców. To rozwiązanie dla pracodawców, którzy chcą świadomie budować bezpieczeństwo swojej firmy poprzez przygotowanie pracowników do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Takie podejście pokazuje odpowiedzialność nie tylko za funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale również za ludzi, którzy je tworzą. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy, reagowania kryzysowego czy przygotowania do ewakuacji ma bardzo praktyczny charakter i może być wykorzystana zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Istotnym elementem programu jest możliwość dopasowania zakresu szkolenia do potrzeb konkretnej firmy, temy i wyboru zagadnień jak najbardziej przydatnych dla danej grupy. Przedsiębiorcy zainteresowani organizacją szkolenia mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie programu gotowości. Następnie zakres oraz szczegóły organizacyjne szkolenia są uzgadniane już z jego realizatorem.
0: Zgłoszenia do udziału w programie przyjmowane są poprzez formularz, który znajdziecie na stronie wojskopolskie.pl.
3: SK Lublin News.
0: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Lubelski ratusz usprawnia procedury ewakuacji w szkołach. Jesteśmy dumni z reakcji większości placówek podczas alarmu w połowie września, podkreśla Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina, w rozmowie z naszym reporterem Arkiem Więckiem.
8: Pierwszy prawdziwy alarm w Lublinie pokazał nam w praktyce, że my nie możemy mieć jedynej procedury dla całego miasta, że każda szkoła, każdy budynek szkolny jest inny i w związku z tym ten moment samej ewakuacji w każdej szkole będzie wyglądał trochę inaczej. Oczywiście ogólne zasady są takie same i my tak uczciwie mówiąc, to jesteśmy trochę dumni z tego, jak zareagowali dyrektorzy naszych szkół na ten pierwszy prawdziwy alarm, bo my się owszem przygotowujemy do tego długo. Natomiast zawsze to rozpoznanie bojem przynosi dużą niewiadomą, czy to zadziała, czy nie zadziała. Okazało się, że w Lublinie, gdybyśmy mieli podsumować, to jednostki oświatowe wydaje się na alarm zareagowały najlepiej, co nie znaczy, że nie było takich szkół, które zareagowały gorzej. Na szczęście nie było takiej szkoły, która by nie zareagowała w ogóle. Ale oczywiście dużo rzeczy jest do poprawy, zdajemy sobie z tego sprawę. My w tej chwili zaraz po tym alarmie przeprowadziliśmy też wśród dyrektorów taką ankietę. W ubiegły wtorek spotkaliśmy się z dyrektorami, żeby z nimi rozmawiać o tym, jak zareagowali i czego im brakuje do tego, żeby ta ewakuacja mogła zostać przeprowadzona w sposób jeszcze bardziej skuteczny. I tak, tutaj rzeczywiście potrzeba pewnych ruchów inwestycyjnych, czasami naprawdę bardzo niewielkich, związanych choćby z zakupem odpowiednich zasłon do okien w szatni i to w tej chwili już kupujemy, tak żeby tych pomieszczeń, gdzie można te dzieciaki ewakuować, żeby po prostu było więcej, żeby nie trzeba było w pomieszczeniach bardzo wąskich tych dzieci przetrzymywać, więc takie inwestycje w tej chwili już trwają. Powtarzam jeszcze raz, każdy dyrektor przez ten alarm, który przeżyliśmy, zrozumiał, czego mu brakuje w szkole, żeby te dzieciaki były rzeczywiście bezpieczne. Oczywiście, że do tego wszystkiego nakładają się jakieś emocje, oczywiście, że na to wszystko nakłada się może brak doświadczenia niektórych dyrektorów, bo przecież my mamy dyrektorów, którzy piastują swoje funkcje od 2 tygodni, od początku września, w związku z tym tego wszystkiego się trzeba uczyć. Ja wiem, że byli w Lublinie dwaj dyrektorzy szkół, którzy zareagowali na ten alarm, tak jak się reaguje na alarm pożarowy i wyprowadzili dzieci ze szkoły zamiast je schować. No, z jednej strony nas to może nawet trochę denerwuje, z drugiej strony staramy się rozumieć, że do tego wszystkiego również potrzeba doświadczenia i wiemy, że następny raz tak nie zrobią, bo spotkaliśmy się i spokojnie to wszystko omówiliśmy wraz z zespołem zarządzania kryzysowym.
0: O procedurach piszemy więcej na sk.pl.
3: SK Lublin.
0: W Świdniku ruszyła pionierska inicjatywa rowerowa ochotnicza Straż Humanitarna. Blisko 20 wolontariuszy, w tym głównie nauczyciele świdnickich szkół i przedszkoli oraz lokalni społecznicy, rozpoczęli cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ochrony ludności.
9: Bożena Zapalska, zastępca burmistrza do spraw oświaty i spraw społecznych.
10: Bardzo ważna i pierwsza taka inicjatywa w naszym regionie, rowerowa ochotnicza Straż Humanitarna. Jak zapatruje się na takie działanie od, że tak powiem, pod podstaw, czy też od dołu społeczeństwa świdnickiego, Urząd Miasta?
9: Urząd Miasta bardzo się cieszy z tego, że takie inicjatywy będą miały miejsce w naszym mieście. Bezpieczeństwo jest tematem teraz bardzo ważnym, odmienianym przez wszystkie przypadki. I inicjatywa związana z użyciem roweru to nie tylko innowacyjne działanie, ale również oparte jest o praktyczne działanie, oparte jest o szkolenia, o zdobycie konkretnych umiejętności przez osoby, które zgłosiły się do tego projektu. Są to głównie nauczyciele, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy i bardzo fajne będzie to, że będą to tacy liderzy bezpieczeństwa w naszym mieście. Oni będą wiedzieli, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia.
0: Kluczowym narzędziem wolontariuszy będzie rower, mówi Maciej Lubaś, pomysłodawca inicjatywy.
11: Zgłosiło się do nas ponadprogramowo 18 osób, ale no, chcemy wszystkich przyjąć z racji tego, że uważamy, że ta sprawa jest ważna. To połączenie jest może nietypowe z takiego pierwszego rzutu oka, natomiast okazuje się, że mamy sposób poruszania się pieszo, to rower czasami jest po prostu 4 razy szybszy i tutaj te wszelkie wątpliwości są bardzo szybko rozwijane. Głównym trzonem naszej grupy stanowią osoby, które pracują w jednostkach oświatowych, w szkołach i przedszkolach. I to są podstawowe miejsca, w których w przypadku sytuacji jakiegoś zagrożenia, no to trzeba w pierwszej kolejności zabezpieczać. Także dlatego tym bardziej się cieszymy, że jest taki liczny odzew ze strony kadry nauczycielskiej ze świdnickich szkół i przedszkoli.
10: Pierwsze spotkanie, ile ich będzie?
11: Mamy kilka podstawowych takich spotkań dotyczących budowania grupy, bo jako wolne elektrony możemy mniej, jako grupa potrafimy więcej zrobić, więc następne spotkanie będzie takie sieciujące, analizujące, co mamy i w co możemy się angażować. Kolejne spotkanie będzie też poświęcone mobilności i zabezpieczeniu roweru, ale też korzystanie z roweru w sytuacji kryzysowej. Natomiast ostatnie spotkanie będzie poświęcone wizycie studyjnej w Grajcu, gdzie już funkcjonuje Ochotnicza Straż Humanitarna i już od praktyków będziemy też się uczyć, jak to ma wyglądać. Dodatkowo też nie ukrywam, że poszukuję partnerów, którzy by mogli wesprzeć tą inicjatywę.
0: Celem projektu jest przygotowanie lokalnych liderów bezpieczeństwa, którzy w sytuacjach kryzysowych sprawnie udzielą wsparcia mieszkańcom oraz podopiecznym placówek oświatowych.
12: Nazywam się Małgorzata Pastusiak-Graczyk, jestem sekretarzem, a właściwie sekretarką w Stowarzyszeniu Świdnik Miasto dla Rowerów.
10: Świdnik Miasto dla Rowerów jest takim pionierem po prostu tutaj działań u podstaw w naszym regionie. Dzisiaj pierwsze szkolenie w ramach rowerowej Ochotniczej Straży Humanitarnej. Proszę powiedzieć, co to za inicjatywa, dlaczego się zdecydowaliście Państwo coś takiego przygotować, zorganizować?
12: Dla naszego Stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów zawsze bezpieczeństwo rowerzystów było na pierwszym planie, dlatego walczyliśmy o to, żeby były dobre ścieżki rowerowe, stojaki, parkingi dla rowerów, no a w obecnej sytuacji geopolitycznej nie mogło zabraknąć działań dotyczących bezpieczeństwa w razie czego, gdyby nastąpił atak.
10: Ta straż to jest 17 śmiałków i śmiałkiń, podejrzewam, którzy i które będą po prostu na zawołanie, na alarm. W zasadzie jak będziecie działać? Czy już o tym wiecie?
12: Nie, to jest pierwsze spotkanie, więc dopiero wszystkiego się tutaj dowiemy na miejscu. Zaczynamy od szkolenia PCK, więc ufam, że to będzie szkolenie, jak udzielać pierwszej pomocy i jak się zachowywać. Dopiero się konstruujemy, więc wszystko przed nami.
10: Dlaczego chciałaby Pani właśnie w takiej straży uczestniczyć? Dlaczego warto by było wykorzystać właśnie ten rower do takiego działania?
12: Ja oprócz tego, że jestem członkinią naszego świdnickiego rowerowego stowarzyszenia, jestem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, więc ideały służenia innym pomocą są mi bliskie i krążą w moim krwioobiegu, więc nie wyobrażałam sobie, żeby nie wstąpić i nie połączyć tych działań, które też w harcerstwie realizuję z dziećmi i z młodzieżą. Na pewno szybciej jest reagować i łatwiej na rowerze niż samochodem czy innym środkiem lokomocji. Tak, będziemy na zawołanie, a poza tym, skoro posiądziemy wiedzę, to będziemy takimi liderami w swoich środowiskach. Ja pracuję w szkole, więc tak myślę, że cała społeczność szkolna skorzysta na tym, że będę przeszkolona.
0: Pierwsze zajęcia dla uczestników z pierwszej pomocy przeprowadził Polski Czerwony Krzyż.
3: SK Lublin.
0: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nowy nabór wniosków na demontaż, zbieranie oraz usuwanie azbestu. Do wykorzystania jest ponad 9 milionów złotych ze środków krajowych i wojewódzkich. Na Lubelszczyźnie do usunięcia wciąż pozostaje około 1 milion ton tego groźnego dla zdrowia materiału, mówi Stanisław Mazur, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
13: Szanowni Państwo, w latach 70. 80. ubiegłego wieku było bardzo dużo montowanych pokryć dachowych azbestowych. Wynikało to po pierwsze z ceny i ten azbest spełniał swoją funkcję w tamtym czasie. Doszliśmy do takiego momentu po tych wszystkich badaniach i analizach, że no jest to bardzo mocno szkodliwe i część tego azbestu zostało już zebranych z pokryć dachowych, z dachów naszego województwa. Jesteśmy drugim województwem w Polsce, gdzie tego azbestu jest najwięcej. W tym momencie mamy około 1 milion ton azbestu w skali województwa. Zebranych zostało w zasadzie około 22% w całości zutylizowanych, a 20%

0: środków. I teraz kwestia, ile samorządy będą chciały do tego dołożyć. Mimo wszystko, jakbyśmy analizę przeprowadzili, więc koszt utylizacji jednej tony w naszym województwie w granicach 550 do 600 zł, więc z tych 50 tysięcy złotych praktycznie byłoby przy dołożeniu jeszcze 15, minimum 15%, więc przypuszczam, że udałoby się około 70-80 ton z danej gminy minimum zebrać. Jeżeli samorząd dołoży powiedzmy 50% drugie, no to wtedy wyszłoby, że ponad 100 ton byśmy z danej gminy zebrali. Mówimy w tym momencie o tym azbeście, który jest złożony już, czyli na pryzmach niszczeje, palety gniją i to wygląda fatalnie, więc tutaj dlatego z taką inicjatywą wyszliśmy. Przy tej kwocie to praktycznie na całe województwo dla wszystkich gmin nam powinno tych środków wystarczyć.
1: O dotacje sięgające do 85% kosztów mogą ubiegać się samorządy z regionu, a maksymalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie wynosi 50 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2027 roku. Szczegóły znajdziecie na stronie Lubelskiego Funduszu.
2: SK Lublin.
1: Nieważne, czy jest się amatorem, czy profesjonalistą, każdy mieszkaniec Lubelszczyzny może wziąć udział w konkursie fotograficznym Zamość Idealny w Kadrze. Organizatorzy zachęcają do wzięcia w nim udziału, bo najlepsze zdjęcia trafią do oficjalnego kalendarza miasta Zamość na przyszły rok.
3: Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta ogłosiło po raz kolejny konkurs, który ma wyłonić zdjęcia do kalendarza na przyszły rok. To jest taki gadżet, który pojawia się za każdego roku. To jest wydarzenie promujące miasto. Mamy jakby sporo tych zdjęć, które możemy wybrać. Tym razem chodzi o to, aby wkomponować się w 12 haseł promujących miasto idealne. Mają być to fotografie wykonane w Zamościu. Takie twórcze i czytelne podejście do jednego z 12 haseł promocyjnych. To jest Zamość Idealny, by poczuć gościnność. Zamość Idealny, by doświadczyć wspólnych chwil. Zamość Idealny, by poczuć harmonię sensowej architektury, Zamość Idealny, by zwolnić, Zamość Idealny na spacer po mieście UNESCO, Zamość Idealny dla aktywnych, Zamość Idealny, by odkrywać regionalne smaki, Zamość Idealny, by doświadczyć historii i sztuki, Zamość Idealny, by odkrywać bliskość natury, Zamość Idealny, by zachwycać się kulturą, Zamość Idealny na rodzinne odkrywanie i Zamość Idealny o każdej porze roku. Bardzo szerokie hasła wynikające z strategii promocji miasta, dlatego wszystkich, którzy zajmują się fotografią, czują ten czynnik artystyczny, który jest w nich, mamy gorącą prośbę, zapraszamy. Termin nadsyłania zgłoszeń to 2 października, do 15 października zostaną wyłonieni zwycięzcy. To jest coś wyjątkowego. Każdego roku mamy całkiem sporą ilość zgłoszeń. Bardzo gorąco zapraszamy. Potem jest fajnie pochwalić się swoim zdjęciem w kalendarzu. Dlatego wszystkie informacje są dostępne na stronie miasta, na Facebooku Miasta Zamość i na Facebooku Wizyt Zamość, czyli tym promocyjnym profilu. Także myślę, że dużo chętnych się zgłosi. Po raz kolejny będziemy mogli patrzeć na piękne Zamość na fotografiach.
1: Mówi Jacek Bełz, rzecznik prasowy Zamojskiego Ratusza. Najlepsze zdjęcia trafią też do oficjalnej bazy zdjęć promocyjnych miasta. Zwycięzcy otrzymają też nagrody rzeczowe i vouchery. Fotografie mogą przedstawiać zabytki, regionalne smaki, aktywny wypoczynek, architekturę, wydarzenia, kulturę, miejską zieleń, spotkania mieszkańców i turystów, ale też codzienne życie miasta.
2: SK Lublin News.
4: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów Eski Lublin. Chodząc po Wrocławiu spotkacie krasnale, a po Lublinie koziołki. Dziś zabierzemy Was na drugą część spaceru szlakiem lubelskich legend. Swoją wiedzą podzieliła się z nami lubelska przewodniczka Monika Wójcik.
5: Kolejna legenda, chyba najbardziej znana lubelska legenda, legenda o czarcie i łapie. Być może, no właśnie, tutaj nasz koziołek strachliwy troszeczkę jest, ale no opowiedzieć trzeba, bo tak jak mówię, jedna z bardziej znanych lubelskich historii. Dotyczy ona tego budynku, który widzicie za moimi plecami. Kiedyś to był ratusz miejski. Później oczywiście ratusz się przeniósł w nowe miejsce, tam gdzie teraz stoi przed nim koziołek Onufry. Natomiast tutaj w tym miejscu funkcjonował również Trybunał Koronny, czyli taki najważniejszy sąd apelacyjny dla szlachty z tej części Polski. Tutaj rozstrzygano właśnie takie ważne, trudne sprawy. No i jedna z tych spraw dotyczyła wdowy, która sądziła się z pewnym bogatym szlachcicem, który podstępnie zagarnął cały jej majątek. Sądy w sprawach grodzkich nie przynosiły rezultatu, no bo ten szlachcic cały czas przepływał

0: sędziów. Także wydawali oni wyrok niesłuszny, a dla niego korzystny. No więc kobieta zrozpaczona przyjechała do Lublina, no to była jej ostatnia deska ratunku. No ale niestety sytuacja się powtórzyła. Po raz kolejny ten szlachcic wręczył sędziom ciężkie mieszki pełne złotych monet, no i ponownie zasądzili oni wyrok niesprawiedliwy. Kobieta zrozpaczona, wychodząc z sali rozpraw, wykrzyknęła, że choćby mnie nawet diabli sądzili, wydaliby sprawiedliwszy wyrok niż ludzie. No i słuchajcie, tak się stało, że diabli ją usłyszeli, bo jeszcze tego samego wieczoru przed budynkiem zatrzymała się kareta zaprzężona w piękne czarne konie. Wysiedli z niej panowie odziani w ciemne stroje, w ciemne kontusze, spod których udało się zobaczyć kopytka i ogony, a wśród kręconych włosów również były widoczne rogi. No i to był diabelski skład sędziowski. No troszeczkę inne te rogi były, tak ty, koziołku, jesteś naprawdę tutaj wcieleniem niewinności, a tam było widać, że ci panowie no nie jedno mają za uszami. Ale otworzyli salę rozpraw, obudzili pisarza trybunalskiego, no i zaczęli ponownie rozpatrywać sprawy tej wdowy, przeglądać dokumenty. Popisywali się przy tym bardzo dobrą znajomością prawa. No i tak się stało, że faktycznie zasądzili wyrok sprawiedliwy na korzyść kobiety. Żeby nikt nie odważył się podważać zasadności tego wyroku, przewodniczący składu sędziowskiego położył swoją dłoń na dokumencie, przez który ona się przepaliła, i na stole został taki wypalony ślad dłoni. No i powiem wam, najciekawsza sprawa to to, że ten stół właśnie z tym bardzo dobrym, widocznym odciskiem lewej ręki można zobaczyć do tej pory na zamku. On jest w muzeum, także kiedyś, jeżeli tam będziecie na wycieczce, może ze szkołą, może z rodzicami, zwróćcie uwagę właśnie na ten stół, bo faktycznie ta dłoń tam bardzo dobrze widoczna jest. No a teraz na przykład często pojawia się ten symbol na lubelskich pamiątkach. Idziemy dalej, zapraszam. Słuchajcie, jak opowiadałam wam o kamieniu nieszczęścia, staliśmy wtedy przy wieży trynitarskiej. Z tamtego miejsca niezbyt dobrze było to widać, ale teraz jak popatrzycie tam w górę, co tam jest na samej górze, na samym szczycie wieży? Jakie to zwierzę jest? Kogut, tak jest, kogucik. On z tej naszej perspektywy może się wydawać malutki, ale on ma no ponad metr wysokości, także jest wyższy niż niektórzy tutaj obecni. W tej chwili on wskazuje kierunek wiatru, on się obraca, natomiast jest taka historia, że on był wykorzystywany przez ludzi do ostrzegania przed niebezpieczeństwem, bo był właśnie w najwyższym miejscu w Lublinie położony, stamtąd widział dokładnie, co tam się dzieje, czy może jakieś wrogie wojska się zbliżają, albo na przykład jakieś pożary też mógł zobaczyć. No a później, kiedy już było o wiele bardziej bezpiecznie, mówi się, że miał kolejne zadanie, mianowicie piał, kiedy przez przejście w wieży trynitarskiej przeszło niegrzeczne dziecko. Także jak tam będziecie w jego okolicy, będziecie sobie przez to przejście przechodzić, no to raczej grzecznie, za rączkę. No, ja wiem właśnie, ale tak na wszelki wypadek mówię. Głównie do ciebie, koziołku, bo ty tam czasami brychasz. Ale też takie przekazy były. Dobrze. Powiem wam też jeszcze taką ciekawostkę, bo tam widzicie, jest duża grupa. Tam się odbywa spacer z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. To było wczoraj. I właśnie przewodnicy lubelscy mieli takie swoje święto, tak jak ja. Też właśnie koledzy z PTTK na przykład. Z Polski.
1: Najlepszego.
0: A, dziękuję ci, koziołku, dziękuję. Także takie święto się właśnie odbywało wczoraj, a dzisiaj z tej okazji jest też prowadzony taki spacer. Akurat dzisiaj zrobili szlakiem Henryka Wieniawskiego. To był taki kompozytor, który w Lublinie się urodził. Pójdziemy teraz tam, jak się troszeczkę z nimi wymienimy. Także opowiem wam o kościele dominikanów. Słówko chciałam o tym kościele, który tutaj właśnie widzimy. To jest kościół dominikanów. Dominikanie przybyli do Lublina no mniej więcej 700 lat temu, także to jest jeden z najstarszych lubelskich zakonów. Na początku oczywiście ich kościół był drewniany, później murowany, później się troszeczkę nadpalił, odbudowali, co tam się zniszczyło, wyremontowali, no i w końcu wygląda tak jak teraz. Jeżeli chodzi o ten kościół dominikanów, to najważniejsza rzecz, o której tutaj musicie wiedzieć, to to, że przez wiele, wiele lat były tam przechowywane relikwie Drzewa Krzyża Świętego.
2: SK Lublin.
0: Czy wiecie, co to są relikwie? Jakieś pomysły? Może, koziołku, ty podpowiesz, bo ja wiem, że ty wiesz. Hmm. I chętnie się tą wiedzą podzielisz.
1: Hmm. Ale zapomniałem.
0: No, zapomniałem, tak? Zapomniałem. No dobrze, no to ja powiem. Słuchajcie, relikwie to są takie przedmioty, które na przykład należały do świętych i mówi się, że one też mają jakieś takie moce, że jak ludzie się przed nimi modlą, to łatwiej jest poprosić na przykład o jakieś cuda. No i relikwie drzewa Krzyża Świętego to są fragmenty tego drzewa, tego krzyża, na którym zmarł Pan Jezus. No i właśnie o co tutaj chodzi. Kiedyś był taki biskup, nazywał się Andrzej. On jechał z Kijowa, to jest oczywiście na Ukrainie, obecnie do Krakowa, do Dominikanów Krakowskich i właśnie wiózł taki kawałek dosyć duży tego krzyża. W Lublinie się zatrzymał na nocleg, no i na następny dzień, kiedy już odpoczął, był gotowy do drogi, załadował znowu skrzynię z tymi relikwiami na wóz, ale jego konie ani myślały ruszyć się z miejsca. Ani prośbą, ani groźbą, nawet na krok, nie chciały po prostu pójść dalej. No więc biskup Andrzej tak się zastanowił, o co tutaj chodzi, no i tak pomyślał, że może to jest znak, że relikwie powinny tutaj w Lublinie zostać, ale no głupio mu było wracać z pustymi rękami do Dominikanów w Krakowie, no bo przecież tamte relikwie miały docelowo trafić. Wziął więc dłuto, wziął młotek, narzędzia, zabrał się do roboty, żeby te relikwie podzielić, no i skaleczył się w rękę. No więc pomyślał, nie no, w takim razie to już jest na 100% znak, że te relikwie mają w całości tutaj w Lublinie zostać. No i kiedy doszedł do takiej konkluzji, ta rana na jego dłoni się zabliźniła, zagoiła. No więc faktycznie relikwie tutaj zostały w Lublinie. Przez wiele, wiele lat przyjeżdżali nie tylko mieszkańcy miasta, ale również kupcy, którzy szlakami handlowymi podróżowali i modlili się o jakieś swoje sprawy właśnie przed tymi relikwiami. Taka najsłynniejsza historia, która tak jakby udowadnia moce tych relikwii, to jak w 1719 roku miał miejsce pożar. Jeden z takich bardziej dotkliwych pożarów, jakie nam się tutaj w Lublinie przytrafiły, a kilka ich było. Pożar, który rozpoczął się od uderzenia pioruna w dzielnicy żydowskiej, w dach jednego z domów. No oczywiście był to budynek drewniany, więc bardzo szybko się zajął. No i później Dominikanie zauważyli, że tam cała dzielnica żydowska w zasadzie jest objęta płomieniami, więc wyszli z procesją niosąc te relikwie drzewa Krzyża Świętego i dzięki ich modlitwom udało się ten pożar opanować. No niestety, relikwie do naszych czasów się tutaj w Lublinie nie zachowały, bo nie tak dawno temu, na początku lat 90. pewnej zimowej nocy zostały skradzione, no i ślad po nich zaginął. W tej chwili mamy tylko takie malutkie kawałeczki, takie drzazgi, można by było powiedzieć. Jedna, która się gdzieś tam odłamała od tej głównej, dużej części podczas konserwacji. No i też nam podarowali coś niecoś Dominikanie z Holandii na wieść o tym naszym nieszczęściu. Także nie jest to już ten duży kawałek, który przez wieki tutaj w Lublinie był, ale jednak coś z tego krzyża zostało. Dobrze, skręcimy sobie teraz w lewo, w kierunku placu Pofaszy. No wiem, Koziołku, że tutaj lubisz hasać, ale wiesz, jak to się mówi, żeby kózka nie skakała, to by nogi nie złamała, to musisz być ostrożny. No właśnie. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy teraz w bardzo wyjątkowym miejscu. Pamiętacie, jak staliśmy przy tym modelu miasta? Pokazywałam wam kościół, który już do naszych czasów się nie zachował. I on stał właśnie tutaj. Możecie sobie wyobrazić, że jak tutaj chodziliśmy między tymi dwoma murkami, to tam kiedyś były drzwi tego kościoła. Także tak wyobraziliśmy sobie, że otwieramy drzwi i teraz jesteśmy w nawie głównej tego kościoła. Tutaj właśnie zbierali się wierni co niedzielę, żeby się pomodlić podczas mszy. Sam kościół to była fara, czyli taki najważniejszy kościół parafialny w mieście, a z jego powstaniem wiąże się legenda o śnie księcia Leszka Czarnego. Opowiadałam wam kiedyś, że Lublin był atakowany chociażby przez Tatarów, to właśnie po ich ataku król Kazimierz Wielki nakazał otoczyć miasto murami, no ale nie był to jedyny tego typu atak, bo kiedyś na Lublin napadli również Jadźwingowie. Takie to było plemię, które zamieszkiwało tereny mniej więcej północnej Polski, Litwy teraz, no i oni również na Lublin napadli. No, oczywiście, kiedy wieści o tym nieszczęściu dotarły do księcia Leszka Czarnego, który był wówczas władcą tych terenów, książę ruszył z odsieczą, no ale zanim do Lublina dotarł, to już w zasadzie było pozamiatane, najeźdźcy uciekli z tymi wszystkimi zrabowanymi dobrami, no a książę był oczywiście po podróży bardzo zmęczony i usiadł pod drzewem, pod takim wielkim dębem i uciął sobie drzemkę. Przyśnił mu się nie kto inny jak Archanioł Michał, który wręczył mu taki świetlisty miecz i zachęcił do pościgu za najeźdźcami. Książę, obudziwszy się, uznał, że chyba właśnie dostał znak z nieba, więc zebrał swoich rycerzy, zebrał Lublinian, którzy byli chętni do pomocy i ruszył w pościg za Jadźwingami. Na szczęście udało się ich bardzo szybko dogonić, bo oni dosyć wolno się poruszali, mieli przecież wszystkie te zrabowane z Lublina rzeczy ze sobą, więc siłą rzeczy przemieszczali się dosyć wolno. No i po krótkiej, aczkolwiek zaciętej potyczce udało się zwycięsko wrócić do Lublina. No i książę Leszek Czarny, żeby podziękować archaniołowi Michałowi za tą radę, żeby ruszyć w pościg, nakazał w tym miejscu, gdzie ten sen mu się przyśnił, wystawić właśnie okazały kościół. No i ten kościół właśnie powstał, tutaj działała przy nim również taka szkoła przyparafialna, cechy rzemieślnicze opiekowały się poszczególnymi kaplicami, no i tak to trwało przez dłuższy czas. Aż nadszedł jeden z tych bardziej dotkliwych pożarów, które Lublinowi się na przestrzeni wieków przydarzyły. Jak się odwrócicie mniej więcej tam, gdzie teraz jest taka żółtawa kamienica, teraz mamy tam restaurację Święty Michał, mniej więcej w tamtym miejscu był dom pewnej mieszczki. Mieszka się nazywała Jadwiga. Legenda mówi, że ona była taką dosyć kłótliwą kobietą, zawsze się musiała posprzeczać ze wszystkimi sąsiadkami, no bo ona to najlepiej wszystko wiedziała. No i kiedy Lublin przygotowywał się do święta, miał być odpust na świętego Stanisława, czyli patrona kościoła dominikanów, całe miasto było pogrążone w przygotowaniach. Mieszki lubelskie przygotowywały różne smakołyki, które chciały sprzedawać na tym odpuście. I również Jadwiga pomyślała, że ona ma przecież świetny przepis na takie placuszki, naleśniki, no więc ona ich najwięcej napiecze, nasmaży i wszyscy będą bardzo chętnie kupować i chwalić te jej wypieki. Pracowała ciężko przez cały dzień. Wkrótce zapadł zmierzch i tylko z okien jej domu dało się dostrzec blask ognia. No i ona tak zobaczyła, że ma jeszcze trochę tego ciasta przygotowanego na te placki i pomyślała, że no tą ostatnią partię jeszcze nasmaży i już pójdzie spać przed kolejnym dniem. Wylała to ciasto na patelnię, przysiadła, przymknęła na chwilę oczy. No i słuchajcie, to jest historia o tym, jak tam baba całe miasto spaliła. Bo z jej paleniska iskra skoczyła na ściany domu, później zajęły się kolejne sąsiednie budynki, a była to oczywiście zabudowa drewniana, więc się ten ogień bardzo szybko rozprzestrzeniał. No i wkrótce płonęła już Brama Grodzka, Brama Krakowska, kościół Farny, kościół Dominikanów, ratusz, czyli ten obecny Trybunał Koronny na Starym Mieście. No i na następny dzień, zamiast Wielkiego Święta, wszyscy byli pogrążeni w rozpaczy, że takie nieszczęście tutaj Lublinowi się przytrafiło. Ale jednocześnie byli bardzo zdeterminowani, żeby Lublin odbudować jeszcze piękniejszym. I ta data, 1575 rok, bo to właśnie wtedy się działo, to jest taka data graniczna między dwoma stylami architektonicznymi w Lublinie. Pomiędzy gotykiem a renesansem. Z gotyku podczas tego pożaru straciliśmy w zasadzie wszystko, a później budowano już w tym nowoczesnym, jak na tamte czasy, reprezentacyjnym stylu renesansowym. Słuchajcie, i to jest właśnie początek końca lubelskiej fary, bo od tamtego czasu brakowało notorycznie funduszy na remonty. Ten stan kościoła farnego coraz bardziej był kiepski, tak to można nazwać. No i w końcu zapadła decyzja o tym, żeby kościół po prostu rozebrać, bo już naprawdę sytuacja robiła się trochę nawet niebezpieczna. W tej chwili mamy tutaj podniesione takie murki fundamentów, żeby pokazać, jak on wyglądał w zarysie. Tam jeszcze na murku, na rogu mamy taką makietę, która też pokazuje, jak ten kościół wygląda, więc w zasadzie nam zostaje już wyobraźnia.
2: Więcej o lubelskich koziołkach oraz o ich szlaku znajdziecie na stronie lubelskiekoziołki.pl.
3: SK Lublin News.
4: Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów SK Lublin. Już prawie 700 mieszkańców województwa lubelskiego zostało faktycznymi dawcami szpiku. DKMS zachęca do pomocy. W bazie fundacji zarejestrowanych jest obecnie w sumie ponad 98 tysięcy osób.
5: Zaangażowanie mieszkańców Lubelszczyzny w dawstwo szpiku, w całą tę ideę jest naprawdę ogromne i to absolutnie nie są puste słowa. Myślę, że świadczy o tym to, że prawie 99 tysięcy mieszkańców podmiotów jest zapisanych do bazy Fundacji DKMS, czyli już podjęło te decyzje i dało deklarację pomocy, gdyby zgodny pacjent właśnie takiej pomocy potrzebował. Z tego już prawie 700 mieszkańców podzieliło się cząstką siebie, czyli dało tę nadzieję pacjentowi na wygranie z chorobą i na dalsze życie. Poza tym mieszkańcy województwa bardzo często angażują się w Dni Dawcy Szpiku, organizują takie wydarzenia w regionie, są zaangażowani w klub dawcy, szerzą tę ideę, edukują. To są również szkoły wyższe oraz licea z Lubelszczyzny, które aktywnie biorą udział w projekcie Komórkomania i Helpers Generation, gdzie rejestrowane są młode osoby, ale gdzie również ta edukacja jest szerzona od najmłodszych lat.
4: Mówi Justyna Rogowiec z Fundacji DKMS. Mimo dużej liczby zgłoszeń w przestrzeni publicznej, wciąż jednak krążą mity, które mogą zniechęcać potencjalnych dawców. Przedstawiciele DKMS uspokajają, że wszystkie procedury związane z zabiegiem są całkowicie bezpieczne.
5: Takim najczęściej pojawiającym się, czy to w internecie, czy właśnie słyszymy to w namiotach rejestracyjnych, mitem jest to, że szpik pobiera się z kręgosłupa. Temu mówimy absolutnie nie. W 90% przypadków te komórki macierzyste szpiku, one są pobierane z krwi obwodowej. I jest to bardzo podobny proces do pobierania na przykład płytek krwi w stacjach krwiodawstwa. Pozostałe 10% przypadków to jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Także czy w tym przypadku kręgosłup nie gra absolutnie żadnej roli. No i mówimy temu mitowi stanowcze nie. Drugą taką często pojawiającą się wątpliwością, stwierdzeniem jest to, że jak oddam te komórki macierzyste, to mi ich zabraknie, że one się nie zregenerują, albo że jeżeli ktoś z mojej rodziny będzie potrzebował pomocy, no to wtedy ja nie będę mu pomóc. I to też jest absolutnie nieprawda, ponieważ ten szpik pobrany w przypadku metody z talerza kości biodrowej, on się regeneruje w około 2-3 tygodnie i ta ilość wraca do wartości wyjściowej. Natomiast w przypadku tej najczęściej stosowanej metody z krwi obwodowej, tam dawcy przez 4 dni przed pobraniem przyjmują czynnik wzrostu komórek macierzystych i to jest substancja, która powoduje, że w organizmie one są masowo namnażane, więc tak naprawdę podczas tego pobrania zbierany jest ten nadmiar, który został właśnie wyprodukowany dzięki czynnikowi wzrostu, więc tutaj również ubytku dla dawcy żadnego nie ma. Często też pojawiają się takie stwierdzenia, że procedura jest skomplikowana, że jest bolesna, ale to myślę wynika z takiej niewiedzy na temat całego procesu. No i tutaj ważna jest ta edukacja, żeby każdy, kto myśli o tym, żeby zapisać się do walczy, wszedł na naszą stronę i przeczytał, jak faktycznie cały ten proces wygląda.
4: Uspokaja Justyna Rogowiec. Do bazy dawców szpiku można dołączyć na 2 sposoby.
5: Są to akcje stacjonarne, czyli dni dawcy szpiku, które nasi wolontariusze, pracownicy, dawcy faktyczni często gdzieś w regionie organizują. One są organizowane w szkołach, na uczelniach wyższych, w galeriach, podczas różnych pikników, wydarzeń kulturowych, sportowych. Także jeżeli zobaczycie gdzieś czerwony namiot Fundacji DKMS, wiadomo, że można tam podejść, porozmawiać o całym procesie i od razu też dokonać takiego zapisu do bazy i tam właśnie nasi wolontariusze przeprowadzają przez cały ten proces. Druga droga to jest zamówienie pakietu przez internet. Tutaj należy wejść na stronę www.dkms.pl, kliknąć zarejestruj się i przechodzi się przez kilka takich podstawowych pytań, które weryfikują to, czy możemy dołączyć do bazy, czyli czy spełniamy kryteria wiekowe, czy nasz stan zdrowia na to pozwala, czy rejestrujemy się po raz pierwszy, bo ważne jest to, że takiej rejestracji zapisu w życiu dokonuje się tylko raz. I jeżeli przez wszystkie te pytania przejdziemy, jest wszystko ok, no to wówczas zamawiamy już sobie do domu cały pakiet rejestracyjny, który składa się z formularza do wypełnienia i z 3 pałeczek do pobrania wymazu. I tymi pałeczkami, zgodnie z instrukcją, sami sobie pobieramy ten wymaz z wewnętrznej strony policzka. I co jest niesamowicie ważne, to żeby po zakończeniu całego tego procesu spakować pałeczki do koperty, złożyć z formularzem i odesłać do fundacji. Bo niestety zdarzają nam się takie sytuacje, że osoby zamówią pakiet, no i później gdzieś zapominają, on tam leży w szufladzie, także tutaj zachęcam. Można to zrobić bezpłatnie za pomocą Poczty Polskiej. Pakiet przychodzi właśnie w takiej kopercie zwrotnej, a od niedawna też można skorzystać z paczkomatów InPostu. Wszystko znajduje się w instrukcji, także jest to proces zarówno stacjonarnie, jak i online, myślę, bardzo prosty.
4: Potencjalnym dawcą szpiku może zostać ogólnie zdrowo osoba w przedziale wiekowym 18-55 lat o wskaźniku masy ciała powyżej 16,5 i nie wyższym niż 40.
3: SK Lublin.
4: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa kończy 10 lat. Cyfrowe narzędzie policji przejdzie duże zmiany. Przez lata w aplikacji pojawiło się prawie 5 milionów zgłoszeń dotyczących różnych przestępstw. Niemal połowa ze wskazanych problemów została potwierdzona i wyeliminowana przez funkcjonariuszy, co znacząco wpłynęło na poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli. Teraz system zostanie gruntownie usprawniony.
6: Za pośrednictwem właśnie tej mapy obywatele mogą anonimowo informować policję o różnego rodzaju zagrożeniach, które występują w ich najbliższym otoczeniu. Możemy informować o wielu sytuacjach, które z punktu widzenia obywateli są bardzo ważne, jak na przykład przekraczanie prędkości, nieprawidłowe parkowanie czy na przykład akty wandalizmu. Po uruchomieniu takiej aplikacji wybieramy miejsce i rodzaj zagrożenia, które chcemy zgłosić. Można także uszczegółowić takie zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia i co jest istotne, każde otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia policjanci podejmują kroki w celu wyeliminowania tego zagrożenia. Dziś platforma to nie tylko prosta mapa zagrożeń, ale potężne źródło wiedzy o subiektywnym i obiektywnym stanie bezpieczeństwa w naszym kraju, a także w lubelskim garnizonie. Aby jednak ten ogrom informacji mógł być jeszcze lepiej wykorzystany, system przechodzi głęboką ewolucję od strony technicznego zaplecza operacyjnego, a taką najważniejszą zmianą dedykowaną dla policjantów jest całkowite wdrożenie dokumentacji elektronicznej właśnie w procesie obsługi KMZB. Dotychczas ta weryfikacja i obsługa zgłoszeń wiązały się często z taką koniecznością prowadzenia tradycyjnych formularzy.
4: Unowocześnienie platformy pomoże w odciążeniu policjantów z biurokracji, umożliwiając im jeszcze szybszą lub bardziej precyzyjną reakcję na zgłoszenia mieszkańców w terenie.
3: SK Lublin.
4: Sportsmeni i pasjonaci, czas na wyzwanie. Nadciąga trzeci triatlon jesienny Przekraczaj Granice. To idealna okazja, by sprawdzić swoją formę i zmierzyć się z wymagającą trasą w urokliwej scenerii. Na zawodników czekają trzy etapy na dystansie 1/8 Ironmana.
7: Pływanie 475 metrów na basenie w Lubartowie, rower 22,5 km Kopanina i Lasy Kozłowieckie, bieg 5 km 250 metrów Kopanina i Lasy Kozłowieckie. Na trasie rowerowej dopuszczone są wyłącznie rowery MTB lub gravel. Trasa prowadzi po nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Możesz wystartować także w sztafecie. W rywalizacji sztafetowej mogą wystąpić drużyny dwu- lub trzyosobowe. Mieszane, kobiece albo męskie. Podział poszczególnych konkurencji pomiędzy członków zespołu jest dowolny. Klasyfikacja Open oraz służb mundurowych i jednostek samorządu terytorialnego. Przygotowano również zawody dla najmłodszych sportowców. 8-11 lat, rower 2,5 km, bieg 500 metrów. 12-15 lat, rower 5 km, bieg kilometr. Liczba miejsc jest ograniczona do 50 zawodników indywidualnych, 13 sztafet oraz 50 uczestników duatlonu dziecięcego. Wpisowe wynosi 100 zł za start indywidualny, 150 zł za całą sztafetę oraz 50 zł w przypadku dzieci. Serdecznie zapraszamy. Granice są po to, by je pokonać.
4: Mówi Artur Kuśmierzak z Mosir w Lubartowie. Zawody odbędą się 24 października. Start pierwszej konkurencji o 7.30 na basenie Mosir w Lubartowie.
3: SK Lublin.
4: Trwa nabór wniosków stypendialnych na realizację w 2027 roku projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. O wsparcie mogą starać się zarówno osoby pełnoletnie, jak i młodzież, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
8: Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury może zostać przyznane pełnoletniej osobie fizycznej, która mieszka na terenie Lublina. Wysokość wsparcia może wynosić od 5 do 20 tysięcy złotych brutto. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i powinien być realizowany między 1 stycznia a 31 grudnia 2027 roku. Jedna osoba może realizować jeden projekt raz na 2 lata. Z kolei stypendium na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury może zostać przyznane osobie fizycznej w wieku od 3 13 do 30 lat, która mieszka na terenie Lublina. Wysokość stypendium wynosi od 1000 do 5000 zł brutto. W ramach projektu młodzieżowego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub zakresu upowszechniania kultury. Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i powinien być realizowany między 1 stycznia a 31 grudnia przyszłego roku. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek składa jej opiekun prawny. Wnioski sporządzone na odpowiednich formularzach, których wzory znajdują się na stronie stypendia.kultura.lublin.eu, można składać do 2 listopada bieżącego roku w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, w biurach obsługi mieszkańców, kopertach z dopiskiem Wydział Kultury, wniosek o stypendium na realizację projektu, elektronicznie na adres do doręczeń elektronicznych Urzędu Miasta Lublin lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ulica Złota 2, 20112 Lublin. Szczegóły dotyczące procedury składania wniosków oraz warunków przyznawania stypendiów dostępne są na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.
4: Przypomnijmy, wnioski sporządzone na odpowiednich formularzach, których wzory znajdują się na stronie stypendia Kultura Lublin.eu, można składać do 2 listopada.
3: SK Lublin
4: zwiększa dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Muzeum Zamojskich w Kozłówce wprowadza nowe rozwiązania dla zwiedzających. To w ramach przedsięwzięcia Muzeum Otwarte na Zmysły. O inicjatywie mówią zaangażowane w projekt Agata Ulanowska i Beata Filipowicz z placówki.
9: W Muzeum Zamojskich w Kozłówce pojawiły się nowe rozwiązania zwiększające dostępność dla zwiedzających. Udostępniliśmy komfortkę dla dorosłych, wyposażoną w regulowaną leżankę i podnośnik. Jest to miejsce dla osób, które podczas wizyty potrzebują większego wsparcia przy czynnościach higienicznych. Natomiast w kasie i na wystawach zamontowaliśmy pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących. Pomagają one lepiej odbierać mowę i komunikaty osobom korzystającym z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. To kolejne zmiany, dzięki którym chcemy, aby muzeum było bardziej dostępne i przyjazne dla osób o różnych potrzebach.
10: Zależało mi, żeby dostępność naszego muzeum przekładała się na codzienne doświadczenia osób, które nas odwiedzają. Chciałam, żeby mogły spokojnie zaplanować wizytę, wiedząc, że uwzględniamy także ich potrzeby. Dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się wprowadzić te rozwiązania. Dla mnie jako koordynatora dostępności to bardzo ważne, że nasza praca może komuś ułatwić wyjście z domu i spędzenie czasu w muzeum. I mam też nadzieję, że dzięki temu komuś po prostu będzie łatwiej podjąć decyzję i powiedzieć sobie, tak, mogę pojechać do Kozłówki.
9: Działania realizujemy w ramach projektu Muzeum Otwarte na Zmysły, którego celem jest wdrażanie zasad projektowania uniwersalnego w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Przedsięwzięcie Muzeum Otwarte na Zmysły jest finansowane w 100% ze środków funduszy europejskich. Całkowita wartość projektu to 299 tysięcy złotych.
4: W ramach przedsięwzięcia placówka realizuje też działania dotyczące dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Wszystkie inicjatywy mają finansowanie z funduszy europejskich. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Muzeum w Kozłówce.
3: SK Lublin.
4: Najzdolniejsi studenci i doktoranci w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium naukowe prezydenta miasta. W ramach miejskiego programu stypendialnego przez 9 miesięcy studenci otrzymają łącznie 15 tysięcy złotych, a doktoranci 19 tysięcy, mówi Anna Stryczewska z Biura Prasowego Lubelskiego Ratusza.
11: O stypendium mogą się ubiegać osoby, które mają udokumentowane osiągnięcia naukowe i średnią ocen powyżej 4,5. Program obejmuje studentów, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a także studentów studiów drugiego stopnia. O stypendium mogą ubiegać się również doktoranci, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok kształcenia na studiach doktorskich. Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także doktorantów, którzy mają znaczące osiągnięcia naukowe. Poza średnią z ocen brana pod uwagę jest również aktywność pozanaukowa i jej rezultaty, szczególnie jeśli mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w Lublinie, lokalnych przedsiębiorstwach lub środowisku akademickim. Wnioski można składać do końca października w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Spokojnej 2 w pokoju 278.
4: Szczegółowe informacje dotyczące programu, kryteriów oraz wymaganych dokumentów są dostępne na stronie miasta Student Lublin.eu.
3: News.
12: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
13: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
12: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
14: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
15: Jak miło, kopa lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
14: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u Ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o Twoją karierę muzyczną?
15: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu, też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
14: A co się zmieniło w takim razie?
15: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
14: A jak zmieniło się w takim razie Twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
15: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
14: A czego słuchasz na co dzień?
15: Na co dzień.
14: Właśnie takie old school, typu ABBA?
15: Też. Dancing Queen, wiesz,
14: ja
15: o co chodzi?
14: No, hymny.
15: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
14: Oczywiście, to też klasyk.
15: No, prawda.
14: Same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
15: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak... Co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale... No na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
14: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo, szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
15: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale... im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
14: Cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
15: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
14: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć, mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki? Jak to się wszystko zaczęło?
15: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
14: Ten przedział?
15: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
14: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
15: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
14: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie, tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie? W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
15: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
14: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
15: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam mienić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
14: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
15: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać z Anastazją Maciąg. Z Anastazją Maciąg w zasadzie. A potem Dody i już dalej poszło.
14: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów? 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
15: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
14: Słuchaj, jeżeli w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
15: Oby tak było, bo właśnie... nie wiem, jakoś tak... Mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no, myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
14: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
15: Dody. No to zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
14: Krążą legendy, tak.
15: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie, czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie, czego chce i wie, do kogo chce trafić, wie, o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
14: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Akwaria.
15: Tak.
14: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
15: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
14: To jaką najcenniejszą lekcję dała cię Doda?
15: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
14: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
15: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
14: Czyli jednak brzmienie ONA.
15: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
14: No to pasowało.
15: No, ale no tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
14: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
15: Nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle w to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
12: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK. SK Music News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
16: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu, do kochającej cię osoby.
12: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
16: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące. I w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
12: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się wydarzyło, teoria, powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
16: No, słuchajcie, tak było, faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst,
12: ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
16: Pierwszy raz na ekranie, zobaczyłem pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było, w momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
12: Serce zabiło mocno.
16: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
12: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
16: Tak jest.
12: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
16: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
12: Mamy
16: ustawioną. Nie,
12: że
16: to
12: tak
16: nie było,
12: specjalnie,
16: to nie
12: że
16: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
12: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
16: Szczerze po prostu to zrobić.
12: Jakby nie
16: tutaj
12: czekać,
16: nie ma,
12: tu
16: nie,
12: i teraz.
16: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
12: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
16: Tak.
12: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady, nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
16: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
12: trzeba skonsultować.
16: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie, to powiedzieć sobie, a ja zrobię to.
12: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Opowiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
16: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
12: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
14: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
15: Wiesz co, na pewno... Na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
14: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
15: Tak.
14: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
15: Okay, nie, to moje też, no okay, to trzeba być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
14: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
15: Dużo. Dużo. Ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka Chcesz z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać, jest ich sporo. Nie skłamię ci, jak powiem, że 50.
14: Mhm. No. Sporo, spokojnie 3 płyty można by było z tego
15: ale
14: złożyć.
15: Ale będzie selekcja, selekcja będzie, będą tylko perełki.
14: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
15: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też no, przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaję, bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się, chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie.
14: Mhm. To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
15: Na pewno nad pewnością siebie. Nad pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc
14: tak?
15: Tam pokażę swoje siły, lol.
14: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
15: on
14: na temat
15: lubi,
14: tej piosenki.
15: Nie
14: tak,
15: lubi tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
14: Oczywiście, że tak.
15: Ja totalnie tego nie neguję. A jakie było pytanie?
14: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The
15: Music? Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
14: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
15: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
14: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
15: A to zobaczymy, okay. Co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
14: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
15: Wiesz co, na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc no po polsku w skrócie.
14: A co chciałbyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla.

0: może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
1: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
0: No też nie samemu, z partnerem.
1: Jak do tego wiesz? To bez rodziców.
0: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
1: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
0: Wiesz co, czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
1: Jakiś zgrzyt
0: tak,
1: czasami
0: tak,
1: możesz
0: tak.
1: pojawić. Mhm.
0: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
1: Czyli tak, życie nie. prywatne jest życiem prywatnym, tak. życie zawodowe jest życiem
0: tak,
1: zawodowym.
0: Tak, tak.
1: Pełna higiena zachowana, tak jak należy.
0: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
1: Dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
0: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
1: Pobądźmy.
0: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
1: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
0: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
3: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
2: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko Jawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
4: Cześć, cześć. Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
5: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu,
4: wielkie
5: bo wiem, że słucha.
4: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
5: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
4: Człowiek ale... prokrastynacji.
5: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już

0: jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
1: Okay.
0: Że ja chciałbym.
1: Ale to jest presja jakaś.
0: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
1: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
0: Nie, nie, to
1: nie ma czegoś tego.
0: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu. Mm-hmm.
1: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
0: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
1: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
0: Bardzo, ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
1: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą,
0: nie
1: wiem, na przykład, nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej, były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
0: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam, na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
1: Wow, rzadkie to jest.
0: Ale
1: wiesz?
0: Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi, bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie i dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance, no a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
1: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie młodego?
0: Ja jestem
1: młodego?
0: Z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc ja nie mam żadnych, ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
1: Tak.
0: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Mm-hmm. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
1: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
0: tak,
1: i wszystko się... Jak
0: musiał
1: do tego doszło? Powiedz mi, AG, jak to zrobiłeś?
0: Manifestacja.
1: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
0: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
1: Okay.
0: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił
1: tak
0: ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
1: To prawda,
0: a teraz
1: to prawda.
0: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
1: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
0: Skupienie.
1: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
0: Był stres przed,
1: okay,
0: ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem... Poza ciałem gdzieś mentalnie, i byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście, coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
1: Tak.
0: No to jest absurd.
1: No i byłeś tam no, i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment... I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
0: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Ale tak,
1: no
0: a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. I jest jeden film, który przedstawia cały set i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
1: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
0: całość
1: będzie.
0: Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako one shot wyszło, więc nic straconego.
1: Nic straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje. To w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji i taki klimat nieco inny niż ten poprzedni?
0: Myślę, że w taką po prostu. Bo no, jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. i jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Mm-hmm. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
1: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie taki masterplan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
0: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
1: Okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
0: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
1: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
0: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
1: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku, w Smaku Słów, nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
0: Tak, no tutaj, jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
1: Okay,
0: Imperator.
1: No. Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, której inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
0: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a Opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
3: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
2: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
1: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
4: Tak.
1: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
4: Zobaczymy.
1: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
4: Tak. Głównie prywatnie.
1: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
4: Tak, to się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
1: Okej.
4: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
1: Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
4: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
1: Okej. I to jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości i jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
4: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak, czyli przez dziecko.
1: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
4: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
1: Okej.
4: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
1: Okej, okay, no to jest piękna historia.
4: To jest mój Cloud 9.
1: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
4: Mroczne.
1: Mroczne?
4: Tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
1: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
4: Zdecydowanie.
1: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie, no mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
4: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
1: Okej. Czyli to w ten sposób to działa.
4: Tak.
1: Okej.
4: Tak. Nie no, kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
1: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud 9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Getza?
4: Tak.
1: Okay.
4: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę za miesiąc... rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
1: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
4: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
1: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej, co przed nami.
4: Tak, to myślę, że wiemy więcej niż to. Mhm. Niż mamy ze dwa projekty już.
1: Okej.
4: Okay. Może nawet więcej.
1: Okej, okay, no to jest...
4: Wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
1: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu... osobne projekty, które można słuchać i mają tak. więcej niż jeden utwór muzyczny.
4: Tak, tak.
1: Okej, okay, no tu jestem bardzo zaskoczony.
4: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
1: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
4: się
1: za
4: tajemnicy. Jeszcze,
1: zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
4: Totalnie nie.
1: Okej.
4: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat, tak. prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
1: Rozumiem, absolutnie. Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
4: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
1: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
4: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo
1: oczywiście.
4: Czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
1: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
4: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
1: Zacząłem
4: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
1: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
4: Miałem nauczyciela, tak.
1: Okej.
4: Okay. Tak, tak, okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje tego 3D online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. No myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
1: Tymi ręcoma. Tak. Gets pokazuje ręce.
4: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
1: tak jest.
4: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
1: Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
4: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co? Humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
1: Że mu nie pasuje outfit.
4: I zaczyna jęczeć.
1: No czyli to...
4: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
1: No proste.
4: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
1: Czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w strony po prostu...
4: Ma swój gust.
1: Ma swój gust, to mi się
4: podoba. Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
1: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłewo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
4: Nie mam pojęcia.
1: Czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz? God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek. Natomiast wątek Kłewo na Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim wicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłewo na Fide. I tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłewo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
4: nie,
1: wyszło?
4: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
1: No dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał, czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
4: Nie, nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
1: No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
4: w końcu co,
1: pewien.
4: FL Studio był tym takim pierwszym, pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam. Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
1: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.
5: muzyką się żyje.
1: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
6: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
1: Album Południe zawiera m.in. hit Później Ci Opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Inni, chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

Oh, Nearly Major League DJs to Wasted. That's that. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: man, don't put the blame on me.
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych

0: Britney Spears, Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
2: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
3: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
4: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
6: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
7: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
8: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Odwiedź Cherry GG Auto Lublin przy Mełgiewskiej 9FA. Poznaj hybrydowe SUV-y Cherry. Skorzystaj z aktualnej oferty i umów się na jazdę testową. Zapraszamy.
10: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala Fabryczna 2 Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
15: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10. Sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gliwice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Kidster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Lublin na czasie.
12: Jacek Werner, to znakomita okazja, aby zobaczyć organizację dużej imprezy sportowej od środka, zdobyć nowe doświadczenie i poczuć atmosferę lubelskiego biegowego święta. Można zostać wolontariuszem 10. półmaratonu lubelskiego, mówi organizator biegu Piotr Kitliński.
13: Bardzo dużo osób będzie nam towarzyszyło na stadionie, gdyż tam będzie i biuro zawodów, i depozyt, i wydawanie medali, napoi i różne inne takie praktyczne rzeczy, które przydadzą się zawodnikom. To również jest i fajna zabawa i pomaganie innym.
12: Zawody 18 października, a do pomocy można zgłosić się zarówno na trasie biegu, jak i na stadionie lekkoatletycznym, gdzie będzie start i meta.
14: Muzyka się żyje.
15: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać się nie trzeba. W scenie gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raje, a open air odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
16: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
17: A ulubione śniadanie?
16: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
15: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość, to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonania z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu Nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyns, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No, pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej New Trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania U otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij

0: Warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiemy, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie. Wolska 11. www.hurtowniamuzyczna.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed Tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
20: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
19: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment, duet z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. I za to minutę po 11 wystąpią przed wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre. I ja, Mati Fuczyło, cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: Naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. Patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć

0: Wojciecha.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata

0: tylko rozłożył ręce.
1: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
0: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: To da więcej. 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: to Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z Was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: down.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
4: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
10: Odwiedź Cherry GG Auto Lublin przy Mełgiewskiej 9FA. Poznaj hybrydowe SUV-y Cherry. Skorzystaj z aktualnej oferty i umów się na jazdę testową. Zapraszamy.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie.
17: 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Lublin na czasie.
20: Jacek Werner, jeden z najbardziej tajemniczych zespołów na polskiej scenie alternatywnej, zagra w Lublinie. Mowa o zespole Bokka, mówi menedżer Fabryki Kultury Zgrzyt w Lublinie, Sławek Gortat.
21: I koncerty zawsze są bardzo ciekawe, nie tylko muzycznie, ale stroje, w jakich zespół występuje, ukrywanie twarzy i tak dalej. Jest to bardzo ciekawe i Bokka ma bardzo biedną grupę fanów. Tutaj radzimy spieszyć się z biletami, bo one bardzo szybko znikają.
20: Ten koncert 15 października w Fabryce Kultury Zgrzyt, a dzień później odświeżona setlista, znane hity w nowych odsłonach i parę zaskoczeń. Tak zapowiada się lubelski koncert zespołu KSU, czyli legendy polskiego punk rocka. Szczegóły znajdziecie na sk.pl.
22: Muzyką się żyje.
23: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hanczo. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hanczo wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
24: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
25: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to
24: latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
23: Nowość od Malika i Hancza zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na esca.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Jungle Osia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na esk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is Sosada, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba na trzecim miejscu. Wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę w telegramie Eska Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia Eska. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znany i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsce, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie od

0: noc ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankę Sakamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
2: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie. Wolska 11. www.hurtowniamuzyczna.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
8: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
10: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku, bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: I po reklamie.

0: To Neptunica i What If w FST. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem.
0: No. Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony. Ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy teraz.
0: Nie, no teraz zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepos. Ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla was taki specjalny program z nowościami. Bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozo i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
18: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
17: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach Weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
19: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
17: A ulubione śniadanie?
19: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
17: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu, będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem jeszcze im śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić. Więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie. I wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: To będzie ostatnia reklama.
4: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
3: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
4: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
3: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
3: No, Hisense Media Expert to ma sens.
11: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat: grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak: hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia: moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia: niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
16: I po reklamie.
17: Lublin na czasie.
18: Jacek Werner, pogoda nie zachęca być może do aktywności na zewnątrz, więc mamy dla was inną ciekawą propozycję. Rozdajemy kolejną pulę wyjściówek na tor kartingowy Kartmax w Lublinie. Dla fanów motorsportu i emocji to niesamowita okazja do wyboru. Są różne rodzaje go-kartów.
19: Dwa takie kidracery, czyli go-karty elektryczne, które są dla dzieci już od trzeciego roku życia. To jest taka fajna alternatywa, jeśli dziecko nie ma tych 130 cm, żeby samodzielnie pojeździć sobie go-kartem spalinowym, no to może sobie wskoczyć na przerwie w go-kart elektryczny.
18: Zachęca Konrad Gus, menedżer toru Kartmax w Lublinie. Co zrobić, żeby zdobyć vouchery? Wystarczy napisać maila na adres lublin@sk.pl w tytule Kartmax.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
21: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
20: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
22: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
20: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
23: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem!
24: Na czasie.
23: A może może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nicki Minaj.

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galli mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
3: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
4: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
5: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych

0: dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
1: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie. 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda Mieszkań. 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
2: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
3: Odwiedź Cherry GG Auto Lublin przy Mełgiewskiej 9FA. Poznaj hybrydowe SUV-y Cherry. Skorzystaj z aktualnej oferty i umów się na jazdę testową. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
7: I po reklamie.

zobaczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie. Wolska 11. www.hurtowniamuzyczna.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
20: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
19: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
21: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Gnarly i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnicę. No kumpel go namówił, żeby tak, wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę, troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Moneskin w Radiu SK. O, jak Damiano wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequenciesem. Don't forget about me. Numer idealny do rozluźnienia przed dniem na P.

0: Szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co? A potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet. Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
2: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie.
6: 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galerii

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też.

0: Tu Beata z Autoclass. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrzy w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Lublin na czasie.
14: Jacek Werner to znakomita okazja, by zobaczyć organizację dużej imprezy sportowej od środka, zdobyć nowe doświadczenie i poczuć atmosferę lubelskiego biegowego święta. Można zostać wolontariuszem 10. półmaratonu lubelskiego, mówi organizator biegu Piotr Kitliński.
15: Bardzo dużo osób będzie nam towarzyszyło na stadionie, gdyż tam będzie i biuro zawodów, i depozyt, i wydawanie medali, napoi i różne inne takie praktyczne rzeczy, które przydadzą się zawodnikom. To również jest i fajna zabawa i pomaganie innym.
14: Zawody 18 października, a do pomocy można zgłosić się zarówno na trasie biegu, jak i na stadionie lekkoatletycznym, gdzie będzie start i meta.
16: Agata Huściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
17: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
16: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
18: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
16: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
19: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymc już teraz.

Lajlajlaj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy dzień dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego, od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie, Wolska 11, www.hurtowniamuzyczna.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
14: 15 zł.
13: Lepiej.
14: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
13: Z kuponami?
14: Cieplej.
13: W Orlen Witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
17: Kiciu,
18: a?
17: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
18: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
17: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
18: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
17: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
18: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
19: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
20: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK, to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, no to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Starfest nadchodzi, a razem z nim wyjątkowi goście. YouTuber Paweł Bladi Diduszko, Prawo Marcina, aktorka Lidia Sadowa oraz wielu innych. Przed tobą 48 godzin zabawy, ponad 150 prelekcji, Games Room otwarty całą dobę, artyści, pisarze, ponad 200 wystawców, strefa dla dzieci, koncerty, cosplay i niezapomniany klimat. Festiwal Starfest od 16 do 18 października, Targi Lublin. Wejdź na starfest.pl i zgarnij bilet.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
8: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
10: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
9: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
11: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
12: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
11: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. No ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować. Raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy. Nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziax. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać? Gdy otworzy...

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: A, drodzy panowie, no, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę, ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. I to jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
14: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2%, złoty 99

0: za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Odwiedź Cherry GG Auto Lublin przy Małkiewskiej 9FA. Poznaj hybrydowe SUV-y Cherry. Skorzystaj z aktualnej oferty i umów się na jazdę testową. Zapraszamy.
3: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
4: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
5: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
6: Z lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
5: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski! I gol! I gol! Arkadiusz Milik!
0: I na tym się nie skończyło, potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
21: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
20: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
22: I po reklamie.
23: Lublin na czasie.
24: Jacek Werner, jeden z najbardziej tajemniczych zespołów na polskiej scenie alternatywnej, zagra w Lublinie. Mowa o zespole Bokka, mówi menedżer Fabryki Kultury Zgrzyt w Lublinie, Sławek Gordat.
25: I koncerty zawsze są bardzo ciekawe, nie tylko muzycznie, ale stroje, w jakich zespół występuje, ukrywanie twarzy i tak dalej. Jest to bardzo ciekawe i Bokka ma bardzo wierną grupę fanów. Tutaj radzimy spieszyć się z biletami, bo one bardzo szybko znikają.
24: Ten koncert 15 października w Fabryce Kultury Zgrzyt, a dzień później odświeżona setlista, znane hity w nowych odsłonach i parę zaskoczeń. Tak zapowiada się lubelski koncert zespołu KSU, czyli legendy polskiego punk rocka. Szczegóły znajdziecie na sk.pl.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
1: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
0: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
2: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
0: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w 3. rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
3: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
0: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych.

0: Albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galli mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
13: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
14: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
13: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
15: Poleca Radio SK.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: I po reklamie.

0: Śląska Lublin. Reklama.
1: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję. Firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ile ogłoszeń jeszcze sprawdzisz, zanim znajdziesz swoje mieszkanie? Zamiast szukać w nieskończoność, przyjdź na giełdę mieszkań do Galerii Gala w Lublinie.
7: 17 i 18 października spotkasz większość lubelskich deweloperów, poznasz aktualne oferty mieszkań i domów oraz skonsultujesz się z ekspertami finansowymi. Bez stresu, bez biegania po mieście. Wszystko w jednym miejscu. Giełda mieszkań 17 i 18 października. Galeria Gala, Fabryczna 2, Lublin. Szczegóły na www.gala.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Music News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a Opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
1: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
0: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
2: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
3: Tak.
2: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
3: Zobaczymy.
2: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
3: Tak. Głównie prywatnie.
2: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
3: Tak, to się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
2: Okej.
3: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
2: Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, no właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
3: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
2: Okej. I to jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości i jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
3: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
2: czyli
3: przez
2: to jest,
3: dziecko.
2: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
3: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
2: Okej.
3: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
2: Okej, okay, no to jest piękna historia.
3: To jest mój Cloud 9.
2: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
3: Mroczne.
2: Mroczne?
3: Tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
2: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
3: Zdecydowanie.
2: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie, no mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają? Bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
3: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
2: Okej, czyli to w ten sposób to działa.
3: Tak.
2: Okej.
3: Tak. Nie no, kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
2: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
3: Tak. Okay. Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę. Radziej, ale tak, myślę, że tak.
2: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
3: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
2: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. Co przed nami.
3: Tak, to myślę, że wiemy więcej niż to. Mówisz, mamy ze dwa projekty już.
2: Okej.
3: Okay. Może nawet więcej.
2: Okej, okay, no to jest...
3: Wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
2: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
3: Tak.
2: Okej, okay, no tu jestem bardzo zaskoczony.
3: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
2: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
3: się trochę tajemnicy. Jeszcze,
2: zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
3: Totalnie nie.
2: Okej.
3: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat,
2: tak.
3: Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
2: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
3: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
2: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
3: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
2: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
3: wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
2: Zacząłem to robić,
3: bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, mhm. roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami. Mhm. I no rodziło się to w bólach.
2: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli? To znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
3: Miałem nauczyciela, tak.
2: Okej.
3: Okay. Tak, tak. Okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mhm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać i no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
2: Tymi ręcoma.
3: Tak.
2: Gets pokazuje ręce.
3: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
2: tak jest.
3: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
2: Okej. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
3: O, coś tam znowu szczeka Burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co? Humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
2: Okej, że mu nie pasuje outfit.
3: I zaczyna jęczeć.
2: Okej, no czyli to...
3: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
2: No proste.
3: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
2: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
3: ma swój gust.
2: Ma swój gust, to mi się
3: coś
2: podoba.
3: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
2: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
3: Nie mam pojęcia.
2: Czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz?
3: Nie.
2: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemo na Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim wicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie?
3: I tak nie, wyszło. Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
2: Okej, okay, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
3: Nie, robimy. Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
2: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jestem
3: wiesz
2: w końcu
3: co,
2: pewien.
3: FL Studio był tym takim pierwszym
2: pierwszą trudnością.
3: Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam.
2: Okay.
3: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
2: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
0: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej Jawce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu Cztery Pory Roku, wydał właśnie nowy album Krótkie Historie o Miłości.
4: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka Trasa o Miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Eskowie Jawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
5: Cześć.
2: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
5: Wielkie pozdrowienia dla niego od
2: Wielkie
5: razu, bo wiem, że słucha.
2: Słucha? No na to pewno. Pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka. Minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
5: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
2: Człowiek ale... prokrastynacji.
5: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem. Że ja chciałbym.
2: Ale to jest presja jakaś.
5: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
2: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
5: Nie,
2: to nie ma czegoś
5: jakby,
2: tego.
5: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
2: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz
5: no,
2: to?
5: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Tak? Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
2: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz...

0: głowę, żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
1: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą, nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej, były takie projekty, albo takie rzeczy, to jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
0: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. I dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
1: Wow, rzadkie to jest.
0: Ale
1: też.
0: Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było... Żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi. Bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie. I dlatego też tak się wszystko to różniło. To był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
1: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem? Jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie
0: młodego? Ja jestem
1: młodego?
0: Z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc nie mam żadnych. Ale słyszałem go wielokrotnie. Jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
1: Tak.
0: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
1: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
0: tak,
1: i wszystko się... Jak
0: musiał.
1: Do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
0: Manifestacja.
1: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
0: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
1: Okay.
0: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
1: To prawda.
0: A teraz
1: prawda.
0: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
1: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
0: Skupienie.
1: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
0: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem... Poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem... No to nie wiem. Ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
1: Tak.
0: No to jest absurd.
1: No i byłeś tam i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment... I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
0: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile do

0: Dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg tak. ucinało, ale no tak, wsparcie niesamowite, ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowiek, ale tak no a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie tak. i jest jeden film, który przedstawia cały set okay. i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał i ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
1: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, okay, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą może Zionek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
0: całość będzie. Całość jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako no one shot wyszło, więc nic straconego.
1: Nic
0: tak?
1: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie UAG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, you did it, ale też you robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten
0: no, myślę, że w taką po prostu, bo no, jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi, też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu, dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą, więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jasne. Jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
1: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie, taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
0: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
1: No okej, okay, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
0: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
1: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
0: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
1: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku W Smaku Słów nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
0: Tak, no tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Mhm. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy, rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%, mhm. więc na koniec dnia i tak on spina całość, no niestety.
1: Okej.
0: Okay, Imperator.
1: No. Imperator, Karol Imperator, pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet nie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, której inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
0: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
3: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
2: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, wiesz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
3: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące. I w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
2: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się historia, wydarzyło, tak, powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
3: No, słuchajcie, tak było, faktycznie, tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst...
2: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
3: Zobaczyłem jej pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
2: Serce zabiło moc.
3: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
2: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
3: Tak jest.
2: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
3: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
2: Aha, myślałem, że
3: ustawiono. Nie,
2: że
3: to
2: tak
3: nie było,
2: specjalnie,
3: to nie
2: że
3: było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
2: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
3: Szczerze po prostu to zrobić.
2: Jakby nie
3: tutaj
2: czekać,
3: nie ma,
2: tu
3: nie,
2: i teraz.
3: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
2: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego,
3: tak,
2: Sikorskiego.
3: Tak.
2: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady? Nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
3: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z którym, z Borysem, pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
2: trzeba skonsultować.
3: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. No, więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie, powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
2: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Opowiedz, jak wy to zrobiliście razem z Lipsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
3: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam i na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
2: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kruziewicz z SK.pl.
4: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
5: Wiesz co, na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania, to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
4: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
5: Tak.
4: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
5: Okay, nie, to moje też, no okay, to trzeba dobrze, być ten, autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie? Mhm.
4: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
5: Dużo. Dużo, ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka Chcesz z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać, jest ich sporo. Nie skłamię ci, jak powiem, że 50.
4: Mhm. No. Sporo, spokojnie. 3 płyty można by było z tego
5: ale
4: złożyć.
5: Ale będzie selekcja, selekcja będzie. Będą tylko perełki.
4: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
5: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też no, przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaje. Bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie. Mhm.
4: To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
5: Na pewno nad pewnością siebie. Z pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc tam pokażę swoje siły.
4: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
5: on
4: na temat
5: lubi,
4: tej piosenki.
5: Nie lubi tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
4: Oczywiście, że tak.
5: Ja totalnie tego nie neguję. Jakie było pytanie?
4: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The
5: Music? Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcyka jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
4: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
5: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
4: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
5: A to zobaczymy, okay. Co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
4: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
5: Wiesz, to na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc no po polsku w skrócie.
4: A co chciałabyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
5: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście, albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
4: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
5: No też nie samemu, z partnerem.
4: Jak do tego wyjesz? To bez rodziców.
5: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
4: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
5: Wiesz co? Czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
4: Jakiś zgrzyt
5: tak,
4: czasami
5: tak,
4: możesz
5: tak.
4: pojawić. Mhm.
5: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
4: Czyli życie prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
5: Tak, tak.
4: Pełna higiena zachowana, tak jak należy.
5: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
4: Dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
5: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
4: Pobądźmy.
5: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
4: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
5: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa m.in. Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
6: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
2: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
4: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
5: Jak miło, kopę lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
4: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o twoją karierę muzyczną?
5: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu, też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
4: A co się zmieniło w takim razie?
5: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
4: A jak zmieniło się w takim razie twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
5: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko, no.
4: A czego słuchasz na co dzień?
5: Na co dzień?
4: Właśnie taki old school, typu ABBA?
5: Też. Dancing Queen, wiesz, o co chodzi?
4: No, hymny.
5: ale popu, popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też, ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie do...
4: Oczywiście, też klasyk, no, same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
5: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak... Co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale... No na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
4: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo. Szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
5: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
4: A cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
5: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć, to jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
4: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
5: Wiersze.
4: Jak to się wszystko zaczęło?
5: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
4: Przedział.
5: Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
4: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
5: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
4: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie, tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie. W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice. Wspomniałaś przed chwilą o tym.
5: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
4: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
5: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
4: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
5: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać za Anastazję Maciąg. Z Anastazją Maciąg w zasadzie. A potem Dody i już dalej poszło.
4: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów. 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
5: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
4: Słuchaj, jeżeli ty w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
5: Oby tak było, bo właśnie... nie wiem, jakoś tak... Mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no... Myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
4: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
5: Dody. Dody zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
4: Krążą legendy, tak?
5: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę... jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie, czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie, czego chce i wie, do kogo chce trafić, wie, o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
4: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Akwaria.
5: Tak.
4: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
5: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
4: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
5: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
4: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
5: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
4: Czyli jednak brzmienie Wena.
5: No, no wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
4: No to pasowało.
5: No, ale no tak, no tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
4: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
5: Nie, nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
2: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK.
7: SK Lublin News.
8: Przed mikrofonem Jacek Werner. Zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Już prawie 700 mieszkańców województwa lubelskiego zostało faktycznymi dawcami szpiku. DKMS zachęca do pomocy. W bazie fundacji zarejestrowanych jest obecnie w sumie ponad 98 tysięcy osób.
9: Zaangażowanie mieszkańców Lubelszczyzny w dawstwo szpiku, w całą tę ideę jest naprawdę ogromne i to absolutnie nie są puste słowa. Myślę, że świadczy o tym to, że prawie 99 tysięcy mieszkańców jest zapisanych do bazy Fundacji DKMS, czyli już podjęło tę decyzję i dało deklarację pomocy, gdyby zgodny pacjent właśnie takiej pomocy potrzebował. Z tego już prawie 700 mieszkańców podzieliło się cząstką siebie, czyli dało tę nadzieję pacjentowi na wygranie z chorobą i na dalsze życie. Poza tym mieszkańcy województwa bardzo często angażują się w Dni Dawcy Szpiku, organizują takie wydarzenia w regionie, są zaangażowani w klub dawcy, szerzą tę ideę, edukują. To są również szkoły wyższe oraz licea z Lubelszczyzny, które aktywnie biorą udział w projekcie Komórkomania i Helpers Generation, gdzie rejestrowane są młode osoby, ale gdzie również ta edukacja jest szerzona od najmłodszych lat.
8: Mówi Justyna Rogowiec z Fundacji DKMS. Mimo dużej liczby zgłoszeń w przestrzeni publicznej, wciąż jednak krążą mity, które mogą zniechęcać potencjalnych dawców. Przedstawiciele DKMS uspokajają, że wszystkie procedury związane z zabiegiem są całkowicie bezpieczne.
9: Takim najczęściej pojawiającym się, czy to w internecie, czy właśnie słyszymy to w namiotach rejestracyjnych, mitem jest to, że szpik pobiera się z kręgosłupa. Temu mówimy absolutnie nie. W 90% przypadków te komórki macierzyste szpiku, one są pobierane z krwi obwodowej. I jest to bardzo podobny proces do pobierania na przykład płytek krwi w stacjach krwiodawstwa. Pozostałe 10% przypadków to jest pobranie szpiku z talerza kości biodrowej. Także czy w tym przypadku kręgosłup nie gra absolutnie żadnej roli. No i mówimy temu mitowi stanowcze nie. Drugą taką często pojawiającą się wątpliwością, stwierdzeniem jest to, że jak oddam te komórki macierzyste, to mi ich zabraknie. Że one się nie zregenerują. Albo, że jeżeli ktoś z mojej rodziny będzie potrzebował pomocy, no to wtedy ja nie będę mu pomóc. I to też jest absolutnie nieprawda, ponieważ ten szpik pobrany w przypadku metody z talerza kości biodrowej, on się regeneruje w około 2-3 tygodnie i ta ilość wraca do wartości wyjściowej. Natomiast w przypadku tej najczęściej stosowanej metody z krwi obwodowej, tam dawcy przez 4 dni przed pobraniem przyjmują czynnik wzrostu komórek macierzystych i to jest substancja, która powoduje, że w organizmie one są masowo namnażane, więc tak naprawdę podczas tego pobrania zbierany jest ten nadmiar, który został właśnie wyprodukowany dzięki czynnikowi drogi wzrostu, więc tutaj również ubytku dla dawcy żadnego nie ma. Często też pojawiają się takie stwierdzenia, że procedura jest skomplikowana, że jest bolesna, ale to myślę wynika z takiej niewiedzy na temat całego procesu. No i tutaj ważna jest ta edukacja, żeby każdy, kto myśli o tym, żeby zapisać się do walczy, wszedł na naszą stronę i przeczytał, jak faktycznie cały ten proces wygląda.
8: Uspokaja Justyna Grogowiec. Do bazy dawców szpiku można dołączyć na dwa sposoby.
9: Są to akcje stacjonarne, czyli dni dawcy szpiku, które nasi wolontariusze, pracownicy, dawcy faktyczni często gdzieś w regionie organizują. One są organizowane w szkołach, na uczelniach wyższych, w galeriach, podczas różnych pikników, wydarzeń kulturowych, sportowych. Także jeżeli zobaczycie gdzieś czerwony namiot Fundacji DKMS, wiadomo, że można tam podejść, porozmawiać o całym procesie i od razu też dokonać takiego zapisu do bazy i tam właśnie nasi wolontariusze przeprowadzają przez cały ten proces. Druga droga to jest zamówienie pakietu przez internet. Tutaj należy wejść na stronę www.dkms.pl, kliknąć zarejestruj się i przechodzi się przez kilka takich podstawowych pytań, które weryfikują to, czy możemy dołączyć do bazy, czyli czy spełniamy kryteria wiekowe, czy nasz stan zdrowia na to pozwala, czy rejestrujemy się po raz pierwszy, bo ważne jest to, że takiej rejestracji zapisu w życiu dokonuje się tylko raz. I jeżeli przez wszystkie te pytania przejdziemy, jest wszystko ok, no to wówczas zamawiamy już sobie do domu cały pakiet rejestracyjny, który składa się z formularza do wypełnienia i z trzech pałeczek do pobrania wymazu. I tymi pałeczkami, zgodnie z instrukcją, sami sobie pobieramy ten wymaz z wewnętrznej strony policzka. I co jest niesamowicie ważne, to żeby po zakończeniu całego tego procesu spakować pałeczki do koperty, złożyć z formularzem i odesłać do fundacji. Bo niestety zdarzają nam się takie sytuacje, że osoby zamówią pakiet, no i później gdzieś zapominają, on tam leży w szufladzie, także tutaj zachęcam. Można to zrobić bezpłatnie za pomocą Poczty Polskiej. Pakiet przychodzi właśnie w takiej kopercie zwrotnej, a od niedawna też można skorzystać z paczkomatów InPostu. Wszystko znajduje się w instrukcji, także jest to proces zarówno stacjonarnie, jak i online, myślę, bardzo prosty.
8: Potencjalnym dawcą szpiku może zostać ogólnie zdrowa osoba w przedziale wiekowym 18-55 lat, o wskaźniku masy ciała powyżej 16,5 i nie wyższym niż 40.
2: SK Lublin.
8: Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa kończy 10 lat. Cyfrowe narzędzie policji przejdzie duże zmiany. Przez lata w aplikacji pojawiło się prawie 5 milionów zgłoszeń dotyczących różnych przestępstw. Niemal połowa ze wskazanych problemów została potwierdzona i wyeliminowana przez funkcjonariuszy, co znacząco wpłynęło na poprawę poczucia bezpieczeństwa obywateli. Teraz system zostanie gruntownie usprawniony.
7: Za pośrednictwem właśnie tej mapy obywatele mogą anonimowo informować policję o różnego rodzaju zagrożeniach, które występują w ich najbliższym otoczeniu. Możemy informować o wielu sytuacjach, które z punktu widzenia obywateli są bardzo ważne, jak na przykład przekraczanie prędkości, nieprawidłowe parkowanie, czy na przykład akty wandalizmu. Po uruchomieniu takiej aplikacji wybieramy miejsce i rodzaj zagrożenia, które chcemy zgłosić. Można także uszczegółowić takie zgłoszenie, wprowadzając datę, opis zagrożenia i co jest istotne, każde otrzymane zgłoszenie podlega weryfikacji. W przypadku potwierdzenia zgłoszenia policjanci podejmują kroki w celu wyeliminowania tego zagrożenia. Dziś platforma to nie tylko prosta mapa zagrożeń, ale potężne źródło wiedzy o subiektywnym i obiektywnym stanie bezpieczeństwa w naszym kraju, a także w lubelskim garnizonie. Aby jednak ten ogrom informacji mógł być jeszcze lepiej wykorzystany, system przechodzi głęboką ewolucję od strony technicznego zaplecza operacyjnego, a taką najważniejszą zmianą dedykowaną dla policjantów jest całkowite wdrożenie dokumentacji elektronicznej właśnie w procesie obsługi KMZB. Dotychczas ta weryfikacja i obsługa zgłoszeń wiązały się często z taką koniecznością prowadzenia tradycyjnych formularzy.
8: Unowocześnienie platformy pomoże w odciążeniu policjantów z biurokracji, umożliwiając im jeszcze szybszą lub bardziej precyzyjną reakcję na zgłoszenia mieszkańców w terenie.
2: SK Lublin.
8: Sportsmeni i pasjonaci, czas na wyzwanie. Nadciąga trzeci triatlon sezon jesienny przekraczaj granice. To idealna okazja, by sprawdzić swoją formę i zmierzyć się z wymagającą trasą w urokliwej scenerii. Na zawodników czekają trzy etapy na dystansie 1/8 Ironmana.
10: Pływanie 475 metrów na basenie w Lubartowie, rower 22,5 km Kopanina i Lasy Kozłowieckie, bieg 5 km 250 metrów Kopanina i Lasy Kozłowieckie. Na trasie rowerowej dopuszczone są wyłącznie rowery MTB lub gravel. Trasa prowadzi po nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Możesz wystartować także w sztafecie. W rywalizacji sztafetowej mogą wystąpić drużyny dwu- lub trzyosobowe. Mieszane, kobiece albo męskie. Podział poszczególnych konkurencji pomiędzy członków zespołu jest dowolny. Klasyfikacja Open oraz służb mundurowych i jednostek samorządu terytorialnego. Przygotowano również zawody dla najmłodszych sportowców. 8-11 lat, rower 2,5 km, bieg 500 metrów. 12-15 lat, rower 5 km, bieg kilometr. Liczba miejsc jest ograniczona do 50 zawodników indywidualnych, 13 sztafet oraz 50 uczestników duatlonu dziecięcego. Wpisowe wynosi 100 zł za start indywidualny, 150 zł za całą sztafetę oraz 50 zł w przypadku dzieci. Serdecznie zapraszamy. Granice są po to, by je pokonać.
8: Mówi Artur Kośmierzak z Mosir w Lubartowie. Zawody odbędą się 24 października. Start pierwszej konkurencji o 7.30 na basenie Mosir w Lubartowie.
11: SK Lublin.
8: Trwa nabór wniosków stypendialnych na realizację w 2027 roku projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. O wsparcie mogą starać się zarówno osoby pełnoletnie, jak i młodzież, mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.
12: Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury może zostać przyznane pełnoletniej osobie fizycznej, która mieszka na terenie Lublina. Wysokość wsparcia może wynosić od 5 do 20 tysięcy złotych brutto. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i powinien być realizowany między 1 stycznia a 31 grudnia 2027 roku. Jedna osoba może realizować jeden projekt raz na 2 lata. Z kolei stypendium na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury może zostać przyznane osobie fizycznej w wieku od 13 do 30 lat, która mieszka na terenie Lublina. Wysokość stypendium wynosi od 1000 do 5000 zł brutto. W ramach projektu młodzieżowego należy zrealizować pomysł z zakresu twórczości artystycznej lub zakresu upowszechniania kultury. Projekt może trwać od 2 do 12 miesięcy i powinien być realizowany między 1 stycznia a 31 grudnia przyszłego roku. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek składa jej opiekun prawny. Wnioski sporządzone na odpowiednich formularzach, których wzory znajdują się na stronie stypendia.kultura.lublin.eu można składać do 2 listopada bieżącego roku w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, w biurach obsługi mieszkańców, w kopertach z opiskiem Wydział Kultury, wniosek o stypendium na realizację projektu, elektronicznie na adres do doręczeń elektronicznych Urzędu Miasta Lublin lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ulica Złota 2, 20 112 Lublin. Szczegóły dotyczące procedury składania wniosków oraz warunków przyznawania stypendiów dostępne są na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.
8: Przypomnijmy, wnioski sporządzone na odpowiednich formularzach, których wzory znajdują się na stronie Stypendia Kultura Lublin.eu, można składać do 2 listopada.
11: SK Lublin
8: zwiększa dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Muzeum Zamojskich w Kozłówce wprowadza nowe rozwiązania dla zwiedzających. To w ramach przedsięwzięcia Muzeum Otwarte na Zmysły. O inicjatywie mówią zaangażowane w projekt Agata Ulanowska i Beata Filipowicz z placówki.
13: W Muzeum Zamojskich w Kozłówce pojawiły się nowe rozwiązania zwiększające dostępność dla zwiedzających. Udostępniliśmy komfortkę dla dorosłych, wyposażoną w regulowaną leżankę i podnośnik. Jest to miejsce dla osób, które podczas wizyty potrzebują większego wsparcia przy czynnościach higienicznych. Natomiast w kasie i na wystawach zamontowaliśmy pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących. Pomagają one lepiej odbierać mowę i komunikaty osobom korzystającym z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. To kolejne zmiany, dzięki którym chcemy, aby muzeum było bardziej dostępne i przyjazne dla osób o różnych potrzebach.
14: Zależało mi, żeby dostępność naszego muzeum przekładała się na codzienne doświadczenia osób, które nas odwiedzają. Chciałam, żeby mogły spokojnie zaplanować wizytę, wiedząc, że uwzględniamy także ich potrzeby. Dlatego bardzo się cieszę, że udało nam się wprowadzić te rozwiązania. Dla mnie jako koordynatora dostępności to bardzo ważne, że nasza praca może komuś ułatwić wyjście z domu i spędzenie czasu w muzeum. I mam też nadzieję, że dzięki temu komuś po prostu będzie łatwiej podjąć decyzję i powiedzieć sobie, tak, mogę pojechać do Kozłówki.
13: Działania realizujemy w ramach projektu Muzeum Otwarte na Zmysły, którego celem jest wdrażanie zasad projektowania uniwersalnego Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Przedsięwzięcie Muzeum Otwarte na Zmysły jest finansowane w 100% ze środków funduszy europejskich. Całkowita wartość projektu to 299 tysięcy złotych.
8: W ramach przedsięwzięcia placówka realizuje też działania dotyczące dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Wszystkie inicjatywy mają finansowanie z funduszy europejskich. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Muzeum w Kozłówce.
11: SK Lublin.
8: Najzdolniejsi studenci i doktoranci w Lublinie mogą ubiegać się o stypendium naukowe prezydenta miasta. W ramach miejskiego programu stypendialnego przez 9 miesięcy studenci otrzymają łącznie 15 tysięcy złotych, a doktoranci 19 tysięcy, mówi Anna Stryczewska z Biura Prasowego Lubelskiego Ratusza.
15: O stypendium mogą się ubiegać osoby, które mają udokumentowane osiągnięcia naukowe i średnią ocen powyżej 4,5. Program obejmuje studentów, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a także studentów studiów drugiego stopnia. O stypendium mogą ubiegać się również doktoranci, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok kształcenia na studiach doktorskich. Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także doktorantów, którzy mają znaczące osiągnięcia naukowe. Poza średnią z ocen brana pod uwagę jest również aktywność pozanaukowa i jej rezultaty, szczególnie jeśli mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w Lublinie, lokalnych przedsiębiorstwach lub środowisku akademickim. Wnioski można składać do końca października w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Spokojnej 2 w pokoju 278.
8: Szczegółowe informacje dotyczące programu, kryteriów oraz wymaganych dokumentów są dostępne na stronie miasta Student Lublineu.
11: SK Lublin News.
16: Bartek Ważny, zapraszam na magazyn reporterów SK Lublin. Chodząc po Wrocławiu spotkacie krasnale, a po Lublinie koziołki. Dziś zabierzemy Was na drugą część spaceru szlakiem lubelskich legend. Swoją wiedzą podzieliła się z nami lubelska przewodniczka Monika Wójcik.
17: Kolejna legenda, chyba najbardziej znana lubelska legenda, legenda o czarciej łapie. Być może, no właśnie, tutaj nasz koziołek strachliwy troszeczkę jest, ale no opowiedzieć trzeba, bo tak jak mówię, jedna z bardziej znanych lubelskich historii. Dotyczy ona tego budynku, który widzicie za moimi plecami. Kiedyś to był ratusz miejski. Później oczywiście ratusz się przeniósł w nowe miejsce, tam gdzie teraz stoi przed nim koziołek Onufry. Natomiast tutaj w tym miejscu funkcjonował również Trybunał Koronny, czyli taki najważniejszy sąd apelacyjny dla szlachty z tej części Polski. Tutaj rozstrzygano właśnie takie ważne, trudne sprawy. No i jedna z tych spraw dotyczyła wdowy, która sądziła się z pewnym bogatym szlachcicem, który podstępnie zagarnął cały jej majątek. Sądy w sprawach grodzkich nie przynosiły rezultatu, no bo ten szlachcic cały czas przekupywał sędziów, także wydawali oni wyrok niesłuszny, a dla niego korzystny. No więc kobieta zrozpaczona przyjechała do Lublina, no to była jej ostatnia deska ratunku. No ale niestety sytuacja się powtórzyła. Po raz kolejny ten szlachcic wręczył sędziom ciężkie mieszki pełne złotych monet, no i ponownie zasądzili oni wyrok niesprawiedliwy. Kobieta zrozpaczona, wychodząc z sali rozpraw, wykrzyknęła, że choćby mnie nawet diabli sądzili, wydaliby sprawiedliwszy wyrok niż ludzie. No i słuchajcie, tak się stało, że diabli ją usłyszeli, bo jeszcze tego samego wieczoru przed budynkiem zatrzymała się kareta zaprzężona w piękne czarne konie. Wysiedli z niej panowie odziani w ciemne stroje, w ciemne kontusze, spod których udało się zobaczyć kopytka i ogony, a wśród kręconych włosów również były widoczne rogi. No i to był diabelski skład sędziowski. No troszeczkę inne te rogi były, tak ty koziołku jesteś naprawdę tutaj wcieleniem niewinności, a tam było widać, że ci panowie no niejedno mają za uszami. Ale otworzyli salę rozpraw, obudzili pisarza trybunalskiego, no i zaczęli ponownie rozpatrywać sprawy tej wdowy, przeglądać dokumenty. Popisywali się przy tym bardzo dobrą znajomością prawa. No i tak się stało, że faktycznie zasądzili wyrok sprawiedliwy na korzyść kobiety. Żeby nikt nie odważył się podważać zasadności tego wyroku, przewodniczący składu sędziowskiego położył swoją dłoń na dokumencie, przez który ona się przepaliła i na stole został taki wypalony ślad dłoni. No i powiem wam, najciekawsza sprawa to to, że ten stół właśnie z tym bardzo dobrym, widocznym odciskiem lewej ręki można zobaczyć do tej pory na zamku. On jest w muzeum, także kiedyś, jeżeli tam będziecie na wycieczce, może ze szkołą, może z rodzicami, zwróćcie uwagę właśnie na ten stół, bo faktycznie ta dłoń tam bardzo dobrze widoczna jest. No a teraz na przykład często pojawia się ten symbol na lubelskich pamiątkach. Idziemy dalej, zapraszam. Słuchajcie, jak opowiadałam wam o Kamieniu Nieszczęścia, staliśmy wtedy przy wieży trynitarskiej. Z tamtego miejsca niezbyt dobrze było to widać, ale teraz jak popatrzycie tam w górę, co tam jest na samej górze, na samym szczycie wieży? Jakie to zwierzę jest? Kogut, tak jest, kogucik. On z tej naszej perspektywy może się wydawać malutki, ale on ma no ponad metr wysokości, także jest wyższy niż niektórzy tutaj obecni. W tej chwili on wskazuje kierunek wiatru, on się obraca, natomiast jest taka historia, że on był wykorzystywany przez ludzi do ostrzegania przed niebezpieczeństwem, bo był właśnie w najwyższym miejscu w Lublinie położony, stamtąd widział dokładnie, co tam się dzieje, czy może jakieś wrogie wojska się zbliżają, albo na przykład jakieś pożary też mógł zobaczyć. No a później, kiedy już było o wiele bardziej bezpiecznie, mówi się, że miał kolejne zadanie, mianowicie piał, kiedy przez przejście w wieży trynitarskiej przeszło niegrzeczne dziecko. Także jak tam będziecie w jego okolicy, będziecie sobie przez to przejście przechodzić, no to raczej grzecznie, za rączkę. No, ja wiem właśnie, ale tak na wszelki wypadek mówię. Głównie do ciebie, Koziołku, bo ty tam czasami brychasz. Ale też takie przekazy były. Dobrze. Powiem wam też jeszcze taką

0: chciałam o tym kościele, który tutaj właśnie widzimy. To jest kościół dominikanów. Dominikanie przybyli do Lublina no mniej więcej 700 lat temu, także to jest jeden z najstarszych lubelskich zakonów. Na początku oczywiście ich kościół był drewniany, później murowany, później się troszeczkę nadpalił, odbudowali, co tam się zniszczyło, wyremontowali, no i w końcu wygląda tak jak teraz. Jeżeli chodzi o ten kościół dominikanów, to najważniejsza rzecz, o której tutaj musicie wiedzieć, to to, że przez wiele, wiele lat były tam przechowywane relikwie Drzewa Krzyża Świętego.
1: SK Lublin.
0: Czy wiecie, co to są relikwie? Jakieś pomysły? Może Koziołku, ty podpowiesz, bo ja wiem, że ty wiesz. I chętnie się tą wiedzą podzielisz.
2: Ale zapomniałem.
0: Zapomniałem. No dobrze, no to ja powiem. Słuchajcie, relikwie to są takie przedmioty, które na przykład należały do świętych i mówi się, że one też mają jakieś takie moce, że jak ludzie się przed nimi modlą, to łatwiej jest poprosić na przykład o jakieś cuda. No i relikwie Drzewa Krzyża Świętego to są fragmenty tego drzewa, tego krzyża, na którym zmarł Pan Jezus. No i właśnie o co tutaj chodzi. Kiedyś był taki biskup, nazywał się Andrzej. On jechał z Kijowa, to jest oczywiście na Ukrainie, obecnie do Krakowa, do Dominikanów Krakowskich i właśnie wiózł taki kawałek dosyć duży tego krzyża. W Lublinie się zatrzymał na nocleg, no i na następny dzień, kiedy już odpoczął, był gotowy do drogi, załadował znowu skrzynię z tymi relikwiami na wóz, ale jego konie ani myślały ruszyć się z miejsca. Ani prośbą, ani groźbą, nawet na krok, nie chciały po prostu pójść dalej. No więc biskup Andrzej tak się zastanowił, o co tutaj chodzi, no i tak pomyślał, że może to jest znak, że relikwie powinny tutaj w Lublinie zostać, ale no głupio mu było wracać z pustymi rękami do Dominikanów w Krakowie, no bo przecież tamte relikwie miały docelowo trafić. Wziął więc dłuto, wziął młotek, narzędzia, zabrał się do roboty, żeby te relikwie podzielić, no i skaleczył się w rękę. No więc pomyślał, nie no, w takim razie to już jest na 100% znak, że te relikwie mają w całości tutaj w Lublinie zostać. No i kiedy doszedł do takiej konkluzji, ta rana na jego dłoni się zabliźniła, zagoiła. No więc faktycznie relikwie tutaj zostały w Lublinie. Przez wiele, wiele lat przyjeżdżali nie tylko mieszkańcy miasta, ale również kupcy, którzy szlakami handlowymi podróżowali i modlili się o jakieś swoje sprawy właśnie przed tymi relikwiami. Taka najsłynniejsza historia, która tak jakby udowadnia moce tych relikwii, to jak w 1719 roku miał miejsce pożar. Jeden z takich bardziej dotkliwych pożarów, jakie nam się tutaj w Lublinie przytrafiły, a kilka ich było. Pożar, który rozpoczął się od uderzenia pioruna w dzielnicy żydowskiej, w dach jednego z domów. No oczywiście był to budynek drewniany, więc bardzo szybko się zajął. No i później Dominikanie zauważyli, że tam cała dzielnica żydowska w zasadzie jest objęta płomieniami, więc wyszli z procesją niosąc te relikwie Drzewa Krzyża Świętego i dzięki ich modlitwom udało się ten pożar opanować. No niestety, relikwie do naszych czasów się tutaj w Lublinie nie zachowały, bo nie tak dawno temu, na początku lat 90. pewnej zimowej nocy zostały skradzione, no i ślad po nich zaginął. W tej chwili mamy tylko takie malutkie kawałeczki, takie drzazgi, można by było powiedzieć. Jedna, która się gdzieś tam odłamała od tej głównej, dużej części podczas konserwacji. No i też nam podarowali coś niecoś Dominikanie z Holandii na wieść o tym naszym nieszczęściu. Także nie jest to już ten duży kawałek, który przez wieki tutaj w Lublinie był, ale jednak coś z tego krzyża zostało. Dobrze, skręcimy sobie teraz w lewo, w kierunku placu po Faszy. No wiem, Koziołku, że tutaj lubisz hasać, ale wiesz, jak to się mówi, żeby kózka nie skakała, to by nogi nie złamała, to musisz być ostrożny. No właśnie. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy teraz w bardzo wyjątkowym miejscu. Pamiętacie, jak staliśmy przy tym modelu miasta? Pokazywałam wam kościół, który już do naszych czasów się nie zachował. I on stał właśnie tutaj. Możecie sobie wyobrazić, że jak tutaj chodziliśmy między tymi dwoma murkami, to tam kiedyś były drzwi tego kościoła. Także tak wyobraziliśmy sobie, że otwieramy drzwi i teraz jesteśmy w nawie głównej tego kościoła. Tutaj właśnie zbierali się wierni co niedzielę, żeby się pomodlić podczas mszy. Sam kościół to była fara, czyli taki najważniejszy kościół parafialny w mieście, a z jego powstaniem wiąże się legenda o śnie księcia Leszka Czarnego. Opowiadałam wam kiedyś, że Lublin był atakowany chociażby przez Tatarów, to właśnie po ich ataku król Kazimierz Wielki nakazał otoczyć miasto murami, no ale nie był to jedyny tego typu atak, bo kiedyś na Lublin napadli również Jadźwingowie. Takie to było plemię, które zamieszkiwało tereny mniej więcej północnej Polski, Litwy teraz.

0: No i oni również na Lublin napadli. No, oczywiście, kiedy wieści o tym nieszczęściu dotarły do księcia Leszka Czarnego, który był wówczas władcą tych terenów, książę ruszył z odsieczą, no ale zanim do Lublina dotarł, to już w zasadzie było pozamiatane, najeźdźcy uciekli z tymi wszystkimi zrabowanymi dobrami, no a książę był oczywiście po podróży bardzo zmęczony i usiadł pod drzewem, pod takim wielkim dębem i uciął sobie drzemkę. Przyśnił mu się nie kto inny jak Archanioł Michał, który wręczył mu taki świetlisty miecz i zachęcił do pościgu za najeźdźcami. Książę, obudziwszy się, uznał, że chyba właśnie dostał znak z nieba, więc zebrał swoich rycerzy, zebrał Lublinian, którzy byli chętni do pomocy i ruszył w pościg za jadźwingami. Na szczęście udało się ich bardzo szybko dogonić, bo oni dosyć wolno się poruszali, mieli przecież wszystkie te zrabowane z Lublina rzeczy ze sobą, więc siłą rzeczy przemieszczali się dosyć wolno. No i po krótkiej, aczkolwiek zaciętej potyczce udało się zwycięsko wrócić do Lublina. No i książę Leszek Czarny, żeby podziękować Archaniołowi Michałowi za tą radę, żeby ruszyć w pościg, nakazał w tym miejscu, gdzie ten sen mu się przyśnił, wystawić właśnie okazały kościół. No i ten kościół właśnie powstał, tutaj działała przy nim również taka szkoła przyparafialna, cechy rzemieślnicze opiekowały się poszczególnymi kaplicami, no i tak to trwało przez dłuższy czas. Aż nadszedł jeden z tych bardziej dotkliwych pożarów, które Lublinowi się na przestrzeni wieków przydarzyły. Jak się odwrócicie mniej więcej tam, gdzie teraz jest taka żółtawa kamienica, teraz mamy tam restaurację Święty Michał, mniej więcej w tamtym miejscu był dom pewnej mieszczki. Mieszczka się nazywała Jadwiga. Legenda mówi, że ona była taką dosyć kłótliwą kobietą, zawsze się musiała posprzeczać ze wszystkimi sąsiadkami, no bo ona to najlepiej wszystko wiedziała. No i kiedy Lublin przygotowywał się do święta, miał być odpust na świętego Stanisława, czyli patrona kościoła dominikanów, całe miasto było pogrążone w przygotowaniach. Mieszki lubelskie przygotowywały różne smakołyki, które chciały sprzedawać na tym odpuście. I również Jadwiga pomyślała, że ona ma przecież świetny przepis na takie placuszki, naleśniki, no więc ona ich najwięcej napiecze, nasmaży i wszyscy będą bardzo chętnie kupować i chwalić te jej wypieki. Pracowała ciężko przez cały dzień. Wkrótce zapadł zmierzch i tylko z okien jej domu dało się dostrzec blask ognia. No i ona tak zobaczyła, że ma jeszcze trochę tego ciasta przygotowanego na te placki i pomyślała, że no tą ostatnią partię jeszcze nasmaży i już pójdzie spać przed kolejnym dniem. Wylała to ciasto na patelnię, przysiadła, przymknęła na chwilę oczy. No i słuchajcie, to jest historia o tym, jak tam baba całe miasto spaliła. Bo z jej paleniska iskra skoczyła na ściany domu, później zajęły się kolejne sąsiednie budynki, a była to oczywiście zabudowa drewniana, więc się ten ogień bardzo szybko rozprzestrzeniał. No i wkrótce płonęła już Brama Grodzka, Brama Krakowska, kościół Farny, kościół Dominikanów, ratusz, czyli ten obecny Trybunał Koronny na Starym Mieście. No i na następny dzień, zamiast Wielkiego Święta, wszyscy byli pogrążeni w rozpaczy, że takie nieszczęście tutaj Lublinowi się przytrafiło. Ale jednocześnie byli bardzo zdeterminowani, żeby Lublin odbudować jeszcze piękniejszym. I ta data, 1575 rok, bo to właśnie wtedy się działo, to jest taka data graniczna między dwoma stylami architektonicznymi w Lublinie. Pomiędzy gotykiem a renesansem. Z gotyku podczas tego pożaru straciliśmy w zasadzie wszystko, a później budowano już w tym nowoczesnym, jak na tamte czasy, reprezentacyjnym stylu renesansowym. Słuchajcie, i to jest właśnie początek końca lubelskiej fary, bo od tamtego czasu brakowało notorycznie funduszy na remonty. Ten stan kościoła farnego coraz bardziej był kiepski, tak to można nazwać. No i w końcu zapadła decyzja o tym, żeby kościół po prostu rozebrać, bo już naprawdę sytuacja robiła się trochę nawet niebezpieczna. W tej chwili mamy tutaj podniesione takie murki fundamentów, żeby pokazać, jak on wyglądał w zarysie. Tam jeszcze na murku, na rogu mamy taką makietę, która też pokazuje, jak ten kościół wygląda, więc w zasadzie nam zostaje już wyobraźnia.
1: Więcej o lubelskich koziołkach oraz o ich szlaku znajdziecie na stronie lubelskiekoziołki.pl.
2: SK Lublin News. Przed mikrofonem Jacek Werner, zaczynamy magazyn reporterów Eski Lublin. Lubelski ratusz usprawnia procedury ewakuacji w szkołach. Jesteśmy dumni z reakcji większości placówek podczas alarmu w połowie września, podkreśla Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina, w rozmowie z naszym reporterem Arkiem Więckiem.
3: Pierwszy prawdziwy alarm w Lublinie pokazał nam w praktyce, że my nie możemy mieć jedynej procedury dla całego miasta, że każda szkoła, każdy budynek szkolny jest inny i w związku z tym ten moment samej ewakuacji w każdej szkole będzie wyglądał trochę inaczej. Oczywiście ogólne zasady są takie same i my tak uczciwie mówiąc, to jesteśmy trochę dumni z tego, jak zareagowali dyrektorzy naszych szkół na ten pierwszy prawdziwy alarm, bo my się owszem przygotowujemy do tego długo. Natomiast zawsze to rozpoznanie bojem, przynosi dużą niewiadomą, czy to zadziała, czy nie zadziała. Okazało się, że w Lublinie, gdybyśmy mieli podsumować, to jednostki oświatowe wydaje się na alarm zareagowały najlepiej, co nie znaczy, że nie było takich szkół, które zareagowały gorzej. Na szczęście nie było takiej szkoły, która by nie zareagowała w ogóle. Ale oczywiście dużo rzeczy jest do poprawy, zdajemy sobie z tego sprawę. My w tej chwili zaraz po tym alarmie przeprowadziliśmy też wśród dyrektorów taką ankietę. W ubiegły wtorek spotkaliśmy się z dyrektorami, żeby z nimi rozmawiać o tym, jak zareagowali i czego im brakuje do tego, żeby ta ewakuacja mogła zostać przeprowadzona w sposób jeszcze bardziej skuteczny. I tak, tutaj rzeczywiście potrzeba pewnych ruchów inwestycyjnych, czasami naprawdę bardzo niewielkich. Czasami naprawdę bardzo niewielkich, związanych choćby z zakupem odpowiednich zasłon do okien w szatni. I to w tej chwili już kupujemy tak, żeby tych pomieszczeń, gdzie można te dzieciaki ewakuować, żeby po prostu było więcej, żeby nie trzeba było w pomieszczeniach bardzo wąskich tych dzieci przetrzymywać, więc takie inwestycje w tej chwili już trwają. Powtarzam jeszcze raz, każdy dyrektor przez ten alarm, który przeżyliśmy, zrozumiał, czego mu brakuje w szkole, żeby te dzieciaki były rzeczywiście bezpieczne. Oczywiście, że do tego wszystkiego nakładają się jakieś emocje, oczywiście, że na to wszystko nakłada się może brak doświadczenia niektórych dyrektorów, bo przecież my mamy dyrektorów, którzy piastują swoje funkcje od 2 tygodni, od początku września, w związku z tym tego wszystkiego się trzeba uczyć. Ja wiem, że byli w Lublinie dwaj dyrektorzy szkół, którzy zareagowali na ten alarm, tak jak się reaguje na alarm pożarowy i wyprowadzili dzieci ze szkoły zamiast je schować. No, z jednej strony nas to może nawet trochę denerwuje, z drugiej strony staramy się rozumieć, że do tego wszystkiego również potrzeba doświadczenia i wiemy, że następny raz tak nie zrobią, bo spotkaliśmy się i spokojnie to wszystko omówiliśmy raz z zespołem zarządzania kryzysowym.
2: O procedurach piszemy więcej na sk.pl.
1: SK Lublin.
2: W Świdniku ruszyła pionierska inicjatywa rowerowa ochotnicza Straż Humanitarna. Blisko 20 wolontariuszy, w tym głównie nauczyciele świdnickich szkół i przedszkoli oraz lokalni społecznicy, rozpoczęli cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ochrony ludności.
4: Bożena Zapalska, zastępca burmistrza do spraw oświaty i spraw społecznych.
5: Bardzo ważna i pierwsza taka inicjatywa w naszym regionie, rowerowa ochotnicza Straż Humanitarna. Jak zapatruje się na takie działanie od, że tak powiem, podstaw, czy też od dołu społeczeństwa świdnickiego, Urząd Miasta?
4: Urząd Miasta bardzo się cieszy z tego, że takie inicjatywy będą miały miejsce w naszym mieście. Bezpieczeństwo jest tematem teraz bardzo ważnym, odmienianym przez wszystkie przypadki. I inicjatywa związana z użyciem roweru to nie tylko innowacyjne działanie, ale również oparte jest o praktyczne działanie, oparte jest o szkolenia, o zdobycie konkretnych umiejętności przez osoby, które zgłosiły się do tego projektu. Są to głównie nauczyciele, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy i bardzo fajne będzie to, że będą to tacy liderzy bezpieczeństwa w naszym mieście. Oni będą wiedzieli, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia.
2: Kluczowym narzędziem wolontariuszy będzie rower, mówi Maciej Lubaś, pomysłodawca inicjatywy.
6: Zgłosiło się do nas ponadprogramowo 18 osób, ale no, chcemy wszystkich przyjąć z racji tego, że uważamy, że ta sprawa jest ważna. To połączenie jest może nietypowe z takiego pierwszego rzutu oka, natomiast okazuje się, że mamy sposób poruszania się pieszo, to rower czasami jest po prostu 4 razy szybszy i tutaj te wszelkie wątpliwości są bardzo szybko rozwijane. Głównym trzonem naszej grupy stanowią osoby, które pracują w jednostkach oświatowych, w szkołach i przedszkolach. I to są podstawowe miejsca, w których w przypadku sytuacji jakiegoś zagrożenia, no to trzeba w pierwszej kolejności zabezpieczać. Także dlatego tym bardziej się cieszymy, że jest taki liczny odzew ze strony kadry nauczycielskiej ze świdnickich szkół i przedszkoli.
5: Pierwsze spotkanie, ile ich będzie?
6: Mamy kilka podstawowych takich spotkań dotyczących budowania grupy, bo jako wolne elektrony możemy mniej, jako grupa potrafimy więcej zrobić, więc następne spotkanie będzie takie sieciujące, analizujące, co mamy i w co możemy się angażować. Kolejne spotkanie będzie też poświęcone mobilności i zabezpieczeniu roweru, ale też korzystanie z roweru w sytuacji kryzysowej. Natomiast ostatnie spotkanie będzie poświęcone wizycie studyjnej w Grajcu, gdzie już funkcjonuje Ochotnicza Straż Humanitarna i już od praktyków będziemy też się uczyć, jak to ma wyglądać. Dodatkowo też nie ukrywam, że poszukuję partnerów, którzy by mogli wesprzeć tą inicjatywę.
2: Celem projektu jest przygotowanie lokalnych liderów bezpieczeństwa, którzy w sytuacjach kryzysowych sprawnie udzielą wsparcia mieszkańcom oraz podopiecznym placówek oświatowych.
7: Nazywam się Małgorzata Pastusiak-Graczyk, jestem sekretarzem, a właściwie sekretarką w Stowarzyszeniu Świdnik Miasto dla Rowerów.
5: Świdnik Miasto dla Rowerów jest takim pionierem po prostu tutaj działań u podstaw w naszym regionie. Dzisiaj pierwsze szkolenie w ramach rowerowej Ochotniczej Straży Humanitarnej. Proszę powiedzieć, co to za inicjatywa, dlaczego się zdecydowaliście Państwo coś takiego przygotować, zorganizować?
7: Dla naszego stowarzyszenia Świdnik Miasto dla Rowerów zawsze bezpieczeństwo rowerzystów było na pierwszym planie, dlatego walczyliśmy o to, żeby były dobre ścieżki rowerowe, stojaki, parkingi dla rowerów, no a w obecnej sytuacji geopolitycznej nie mogło zabraknąć działań dotyczących bezpieczeństwa w razie czego, gdyby nastąpił atak.
5: Ta straż to jest 17 śmiałków i śmiałkiń, podejrzewam, którzy i które będą po prostu na zawołanie, na alarm. W zasadzie jak będziecie działać? Czy już o tym wiecie?
7: Nie, to jest pierwsze spotkanie, więc dopiero wszystkiego się tutaj dowiemy na miejscu. Zaczynamy od szkolenia PCK, więc ufam, że to będzie szkolenie, jak udzielać pierwszej pomocy i jak się zachowywać. Dopiero się konstruujemy, więc wszystko przed nami.
5: Dlaczego chciałaby Pani właśnie w takiej straży uczestniczyć? Dlaczego warto by było wykorzystać właśnie ten rower do takiego działania?
7: Ja oprócz tego, że jestem członkinią naszego świdnickiego rowerowego stowarzyszenia, jestem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, więc ideały służenia innym pomocą są mi bliskie i krążą w moim krwioobiegu, więc nie wyobrażałam sobie, żeby nie wstąpić i nie połączyć tych działań, które też w harcerstwie realizuję z dziećmi i z młodzieżą. Na pewno szybciej jest reagować i łatwiej na rowerze niż samochodem czy innym środkiem lokomocji. Tak, będziemy na zawołanie, a poza tym, skoro posiądziemy wiedzę, to będziemy takimi liderami w swoich środowiskach. Ja pracuję w szkole, więc tak myślę, że cała społeczność szkolna skorzysta na tym, że będę przeszkolona.
2: Pierwsze zajęcia dla uczestników z pierwszej pomocy przeprowadził Polski Czerwony Krzyż.
1: SK Lublin.
2: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nowy nabór wniosków na demontaż, zbieranie oraz usuwanie azbestu. Do wykorzystania jest ponad 9 milionów złotych ze środków krajowych i wojewódzkich. Na Lubelszczyźnie do usunięcia wciąż pozostaje około 1 milion ton tego groźnego dla zdrowia materiału, mówi Stanisław Mazur, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
8: Szanowni Państwo, w latach 70. 80. ubiegłego wieku było bardzo dużo montowanych pokryć dachowych azbestowych. Wynikało to po pierwsze z ceny i ten azbest spełniał swoją funkcję w tamtym czasie. Doszliśmy do takiego momentu po tych wszystkich badaniach i analizach, że no jest to bardzo mocno szkodliwe i część tego azbestu zostało już zebranych z pokryć dachowych, z dachów naszego województwa. Jesteśmy drugim województwem w Polsce, gdzie tego azbestu jest najwięcej. W tym momencie mamy około 1 000 000 ton azbestu w skali województwa. Zebranych zostało w zasadzie około 22% w całości zutylizowanych, a 28% zostało zebranych i zwiezionych na poszczególne składowiska. W województwie lubelskim mamy takie trzy składowiska. To jest składowisko w Kraśniku, w Chełmie i we Włodawie. I ten nabór wynikał z potrzeby. Dostaliśmy z rezerwy w sumie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Było tam około 50 milionów wszystkich pieniędzy na 16 województw. I co jest bardzo ważne, chcemy dać dotacje urzędom gminy. Obowiązkiem danego samorządu jest minimum 15% własnych środków. I teraz kwestia, ile samorządy będą chciały do tego dołożyć. Mimo wszystko, jakbyśmy analizę przeprowadzili, więc koszt utylizacji jednej tony w naszym województwie w granicach 550 do 600 zł. Więc z tych 50 tysięcy złotych praktycznie byłoby przy dołożeniu jeszcze minimum 15%, więc przypuszczam, że udałoby się około 70-80 ton z danej gminy minimum zebrać. Jeżeli samorząd dołoży powiedzmy 50% drugie, no to wtedy wyszłoby, że ponad 100 ton byśmy z danej gminy zebrali. Mówimy w tym momencie o tym azbeście, który jest złożony już, czyli na pryzmach niszczeje, palety gniją i to wygląda fatalnie. Więc tutaj dlatego z taką inicjatywą wyszliśmy. Przy tej kwocie to praktycznie na całe województwo, dla wszystkich gmin nam powinno tych środków wystarczyć.
2: O dotacje sięgające do 85% kosztów mogą ubiegać się samorządy z regionu, a maksymalne wsparcie na jedno przedsięwzięcie wynosi 50 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2027 roku. Szczegóły znajdziecie na stronie Lubelskiego Funduszu.
1: SK Lublin.
2: Nieważne, czy jest się amatorem, czy profesjonalistą, każdy mieszkaniec Lubelszczyzny może wziąć udział w konkursie fotograficznym Zamość Idealny w Kadrze. Organizatorzy zachęcają do wzięcia w nim udziału, bo najlepsze zdjęcia trafią do oficjalnego kalendarza Miasto Zamość na przyszły rok.
9: Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta ogłosiło po raz kolejny konkurs, który ma wyłonić zdjęcia do kalendarza na przyszły rok. To jest taki gadżet, który pojawia się za każdego roku. To jest wydarzenie promujące miasto. Mamy jakby sporo tych zdjęć, które możemy wybrać. Tym razem chodzi o to, aby wkomponować się w 12 haseł promujących Miasto Idealne. Mają być to fotografie wykonane w Zamościu. Takie twórcze i czytelne podejście do jednego z 12 haseł promocyjnych. To jest Zamość Idealny, by poczuć gościnność. Zamość Idealny, by doświadczyć wspólnych chwil. Zamość Idealny, by poczuć harmonię sensowej architektury, Zamość Idealny, by zwolnić, Zamość Idealny na spacer po mieście UNESCO, Zamość Idealny dla aktywnych, Zamość Idealny, by odkrywać regionalne smaki, Zamość Idealny, by doświadczyć historii sztuki, Zamość Idealny, by odkrywać bliskość natury, Zamość Idealny, by zachwycać się kulturą, Zamość Idealny na rodzinne odkrywanie i Zamość Idealny o każdej porze roku. Bardzo szerokie hasła wynikające z strategii promocji miasta, dlatego wszystkich, którzy zajmują się fotografią, czują ten czynnik artystyczny, który jest w nich, mamy gorącą prośbę, zapraszamy. Termin nadsyłania zgłoszeń to 2 października, do 15 października zostaną wyłonieni zwycięzcy. To jest coś wyjątkowego, każdego roku mamy całkiem sporą ilość zgłoszeń, bardzo gorąco zapraszamy. Potem jest fajnie pochwalić się swoim zdjęciem w kalendarzu, dlatego wszystkie informacje są dostępne na stronie miasta, na Facebooku Miasta Zamość i na Facebooku Visit Zamość, czyli tym promocyjnym profilu. Także myślę, że dużo chętnych się zgłosi. Po raz kolejny będziemy mogli patrzeć na piękny Zamość na fotografiach.
2: Mówi Jacek Bełz, rzecznik prasowy Zamojskiego Ratusza. Najlepsze zdjęcia trafią też do oficjalnej bazy zdjęć promocyjnych miasta. Zwycięzcy otrzymają też nagrody rzeczowe i vouchery. Fotografie mogą przedstawiać zabytki, regionalne smaki, aktywny wypoczynek, architekturę, wydarzenia, kulturę, miejską zieleń, spotkania mieszkańców i turystów, ale też codzienne życie miasta.
10: Radio SK.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
2: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
1: I po reklamie.

0: promocja.
1: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu muzycznego Alt w Lublinie, Wolska 11, www.hurtowniamuzyczna.pl.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.